0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chce głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa: podnieście oczy. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
2: Como sabes muy bien, este viaje.
3: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
1: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
3: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
1: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Avila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności można przemyśleć wszystko na nowo.
3: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
4: No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles.
1: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz tę transmisję dla Państwa będą tłumaczyć
1: Natalia Pieśniewska
0: i ksiądz Paweł Ryter-Andrianik. Witamy serdecznie w drugim dniu pielgrzymki wizyty apostolskiej Ojca Świętego Leona XIV w Hiszpanii. Jest to pierwszy papież, który po 15 lat przybywa na Półwysep Iberyjski. Wczoraj na spotkaniu z Ojcem Świętym było 600 tysięcy młodych ludzi na wspólnym czuwaniu, wspólnej modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu. To była kulminacja pierwszego dnia pobytu Leona XIV w Hiszpanii. Wieczorne czuwanie z młodzieżą na Plaza de la Lima. Ogromne rzesze młodych ludzi, jak mówią organizatorzy, to właśnie 600 tysięcy zgromadziło się na rozmowie, czuwaniu modlitewnym z papieżem i adoracji Najświętszego Sakramentu. Pisze o tym Wojciech Rogacin na portalu Vatican News. Wtedy również była transmisja w mediach watykańskich, którą prowadziła również Natalia Pieśniewska. Proszę bardzo, powiedz o tym wydarzeniu.
1: Papież w pierwszym dniu wizyty, papież Leon XIV modlił się z młodymi na adoracji oraz odpowiadał na ich pytania. Nade wszystko zachęcał nowe pokolenia Hiszpanów, by swe pytania i rozterki powierzali samemu Bogu. Bądźcie pewni, że On dobrze zna wasz głos i wam odpowie, zapewniał Ojciec Święty. Młodzi pytali papieża o ulubionych świętych. Obok Augustyna Leon XIV wymienił m.in. Jana Chryzostoma, Tomasza z Villanuevy oraz Tuberiusza z Mogrovejo. Przypominał, że ze względu na swoją szczególną elokwencję święty Jan został nazwany Złotoustym. Swoim talentem służył jako kapłan i biskup. Papież przy tej okazji poprosił młodych, aby nie obawiali się rozważyć tego, czy nie zostali powołani do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, czy innych posług w kościele.
0: Jednocześnie Ojciec Święty potem dodał, że również małżeństwo jest powołaniem. Kiedy mówił o powołaniu, to także do małżeństwa. I Ojciec Święty zaznaczył, że żeby właśnie było to związane z sakramentem małżeństwa, trwałym na całe życie. I dlatego to było też przesłanie Ojca Świętego do tych wielu tysięcy młodych, którzy byli w Madrycie na spotkaniu z papieżem.
1: Kontemplując życie tych świętych, podobnie jak święty Augustyn, mówiłem sobie, jeśli ich było na to stać, dlaczego ja nie miałbym tego potrafić? To pytanie chętnie powierzam również wam, zachęcając was do wybierania takich wzorów dobrego życia, które będą pociągające zarówno dla was samych, jak i dla innych, powtarzał papież Leon XIV podczas wczorajszego spotkania.
0: Było również też takie piękne i bardzo poruszające, wzruszające spotkanie z osobami z niepełnosprawnościami, jak również z osobami ubogimi i chorymi. Otóż przed jeszcze spotkaniem w Czedia, które się opiekuje osobami bezdomnymi i ubogimi, Ojciec Święty spotkał się z grupą około 40 osób z niepełnosprawnościami i również spotkał się z tymi, którzy się opiekują nimi z różnych organizacji katolickich. Było to bardzo poruszające spotkanie. Relacje i zdjęcia z tego spotkania mają Państwo na portalu Vatican News, jak również na mediach społecznościowych Vatican News.
1: Papież podkreślał, że pomoc potrzebującym nie polega na ignorowaniu złożoności sytuacji, ale także nie może odsuwać na bok wymagań miłości i sprawiedliwości. Leon XIV odwoływał się wczoraj do świadectw podopiecznych m.in. Niurki i Cardiego oraz wolontariuszki Alicji. W ich historiach dostrzegł marzenie, które dzięki małym otwartym drzwiom stało się początkiem życia odbudowanej nadziei, pracy, godności i służby innym. Papież podkreślał, że te doświadczenia są bolesne, ale nade wszystko pełne światło.
0: Chciałbym jednocześnie podkreślić, że chociaż Ojciec Święty jest teraz w Hiszpanii, to pozdrowił w specjalnym liście młodych, którzy są w Lednicy. I tam wtedy zadał pytanie, by w świe- czy zachęcił do tego, by w świecie pełnym hałasu, pośpiechu i cyfrowych rozproszeń usłyszeli pytanie Pana: gdzie jesteś? Ten list przeczytał ksiądz prymas Wojciech Polak, więc widzimy też taki związek Ojca Świętego właśnie z Polską i z Letnicą.
1: Papież również wezwał wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących rzeczywistość społeczną oraz jej historię. Powtarzał, że widzi w tym szczególne powołanie dla Europy, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Mówił o tym w powitalnym przemówieniu do przedstawicieli władz i korpusu dyplomatycznego tuż po przybyciu do Hiszpanii. Papież stwierdził, że Kościół chce służyć pojednaniu.
0: A przed tym, jak Ojciec Święty dotarł do Hiszpanii, już w samolocie mówił o Ukrainie i Iranie. Ojciec Święty, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, ponowił apel o konsekwentne dążenie drogą dialogu i pokoju. Papież również wyraził bliskość z Libanem, potwierdzając stałą uwagę Stolicy Apostolskiej wobec sytuacji w tym kraju i kontakt z lokalnymi władzami religijnymi. Dodajmy, że Ojciec Święty był w Libanie. To była jego pierwsza wizyta apostolska, zaplanowana jeszcze przez papieża Franciszka. Na pytanie, czy w Iranie istnieje sprawiedliwa wojna, papież stwierdził, że zostało to już bardzo jasno powiedziane, iż, cytuję, w Iranie nie można znaleźć elementów wojny sprawiedliwej. Teoria wojny sprawiedliwej pochodzi z minionych wieków, kiedy nie wyobrażano sobie broni ani zdolności destrukcji, jakimi dziś dysponuje człowiek. Ojciec Święty również właśnie mówił o tym, że jego też takim zadaniem podczas tej wizyty apostolskiej jest niesienie przesłania Kościoła do społeczeństwa Hiszpanii.
1: Papież przybył do Hiszpanii, aby przede wszystkim umacniać, dodawać odwagi i inspirować wierzących do odnowionej wierności Ewangelii. Dodał, że pragnie zarazem wspierać głębsze pojednanie i współpracę pomiędzy różnymi środowiskami narodu hiszpańskiego. Do narodu hiszpańskiego, który jest naznaczony licznymi podziałami, Ojciec Święty przywozi pragnienie pojednania i zasypywania podziałów. Mówił o tym, że to nie kultura konfrontacji, lecz kultura spotkania rodzi stabilizację i dobrobyt.
0: Jednocześnie ważne jest to, co powiedział najbliższy współpracownik papieża, czyli kardynał Parolin, że właśnie w Hiszpanii Ojciec Święty pragnie odnowić ducha jedności i wspólnoty. W rozmowie z Vatican News ksiądz kardynał Parolin powiedział, że jako pasterz Kościoła katolickiego pragnie spotkać zarówno swoich wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, zapraszając ich do wspólnego kroczenia ku jednemu wspólnemu celowi. Papież przybył do Hiszpanii w ramach swojej już czwartej podróży zagranicznej i tam jest w programie Madryt, Barcelona, Montserrat oraz Wyspy Kanaryjskie. I po raz pierwszy papież będzie na Wyspach Kanaryjskich. Na pytanie, jakie jest główne przesłanie, które Ojciec Święty pragnie przekazać, będąc w Hiszpanii, sekretarz stanu powiedział, że logo podróży apostolskiej do Hiszpanii, otwarty krąg w ruchu, złożony z połączonych postaci ludzkich, skierowanych ku górze, samo w sobie wyraża intencję Ojca Świętego jako pasterza Kościoła katolickiego, który pragnie spotkać zarówno swoich wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli i z nimi chce umacniać, promować oraz pełniej budować komunię i wzajemne spotkanie. Ponadto sekretarz stanu zaznaczył, że to wszystko jest w podwójnej dynamice, zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w przestrzeni społecznej. A teraz już wyrusza procesja eucharystyczna i przygotowujemy się do Eucharystii, do mszy świętej.

0: Santidad, majestades, hermanos cardenales y hermanos en el episcopado. Distinguida
1: Przemawia teraz ksiądz kardynał José Cobo Cono Ostarius diecezji Madryt.
0: Ha querido regalarnos la visita de su santidad a esta tierra. Pórtico de entrada a España y puerta abierta al otro lado del Atlántico. Desde esta iglesia que peregrina en Madrid, le damos la bienvenida con alegría sincera y corazón agradecido. Hoy, la iglesia en Madrid se convierte en casa abierta.
1: Wasza świątobliwość, bracia kardynałowie, bracia biskupscy, wasze królewskie mości, dostojni przedstawiciele władz, drodzy bracia i siostry, w swojej miłości i opatrzność Boża zechciała obdarzyć nas, wasza świątobliwość, wizytą na tej ziemi, będącej bramą wjazdową do Hiszpanii, otwartymi drzwiami ku drugiemu brzegowi Atlantyku i szczęśliwym początkiem owocnej podróży apostolskiej. W imieniu przyjmującego w Madrycie Kościoła witamy was z szczerą radością i wdzięcznym sercem. Wasza świątobliwość dziś staje się domem otwartym dla wszystkich.
2: Miasto przyzwyczajone do zgiełku, pośpiesznego rytmu życia, przemienia się w zgromadzenie zwołane przez Boga. Przed tym niebem Chrystus ponownie gromadzi swój lud, aby karmić go chlebem życia w uroczystość Bożego Ciała. Święto głęboko zakorzenione w historii i wierze naszego narodu.
1: Przed rozpoczęciem tej Eucharystii pragniemy przede wszystkim otworzyć się na przyjęcie, przyjąć następcę świętego Piotra, który przybywa, aby umocnić nas w wierze, podtrzymać naszą nadzieję, przypomnieć nam, że Kościół jest naprawdę sobą tylko wtedy, gdy żyje po to, by głosić Ewangelię i służyć najmniejszym.
2: Przyjmujemy również cały Kościół diecezjalny, który z tak wielkim i cichym oddaniem przygotował to spotkanie, pielgrzymów przybyłych z wielu kościołów oraz wszystkich tych, którzy uczestniczą w tej celebracji za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
1: Dzięki Eucharystii rozpoznajemy siebie jako lud Boży i zgromadzenie przez Niego zwołane. Radujemy się z tego, że jesteśmy Kościołem, ludem zrodzonym chrztu, umocnionym przez Eucharystię i posłanym do wędrowania pośród świata ku przyszłości, do której wzywa nas misja.
2: Istnieje dawne madryckie powiedzenie, które głosi: zostałem zbudowany na wodzie, a moje mury są z ognia.
1: Tak, Wasza Świątobliwość, Madryt został zbudowany na wodzie. Nie ma tu plaż, ale w swoim wnętrzu miasto kryje ogromne zasoby wód podziemnych. Dla chrześcijan przywodzi to na myśl to, kim jesteśmy, ludem zbudowanym na żywej wodzie chrztu, źródle naszej tożsamości i najgłębszym fundamencie naszej komunii.
2: Dziś powracamy do tego źródła i z niego czerpiąc składamy na ołtarzu poszukiwania, rany i nadzieje naszych ludzi.
1: Moje mury są z ognia, kontynuuje stare powiedzenie. Pozostało już niewiele śladów dawnych murów Madrytu. Tradycja przypomina jednak, że jedna z bram otworzyła się, gdy objawiła się Matka Boża Almudena. Od tego czasu dzięki Maryi ten Kościół nauczył się, że nie jest powołany do wznoszenia murów, które dzielą, lecz do otwierania drzwi i podsycania płomieni różnorodnej, życzliwej i twórczej obecności Ducha Świętego pośród naszego miasta.
2: Dlatego dziś wychodzimy z wygody naszych świątyń i udajemy się do serca miasta, aby głosić, że Bóg nadal mieszka pośród swojego ludu i posyła nas do budowania bardziej braterskiego świata, w którym nikt nie pozostaje niewidzialny i w którym chleba wystarcza dla wszystkich.
1: Wasza Świątobliwość, dziś w rękach następcy świętego Piotra ciało Chrystusa przejdzie ulicami Madrytu. Ten obraz przypomni nam, że Kościół jest powołany być ludem niosącym Chrystusa do życia swoich współobywateli, towarzyszem drogi dla zmęczonych i nadzieją dla wszystkich. Dziękujemy, Wasza Świątobliwość, za Pańską, za obecność Ojca Świętego pośród nas. Dziękujemy Wam, bracia i siostry, za umożliwienie największego z cudów, aby Chrystus nadal gromadził swój lud i kroczył pośród Niego, powiedział arcybiskup Madrytu. Pan Jezus, który zaprasza nas do stołu Słowa Eucharystii, wzywa nas teraz do nawrócenia. Uznajmy więc, że jesteśmy grzesznikami i z nadzieją błagajmy o miłosierdzie Boże.
2: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym.

0: Oremus.
1: Módlmy się. Boże, który w tym przedziwnym sakramencie pozostawiłeś nam pamiątkę swojej męki, prosimy Cię, spraw, abyśmy z taką czcią otaczali święte tajemnice Twojego ciała i krwi, byśmy nieustannie doświadczali w sobie owoców Twojego odkupienia, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

0: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Twój Pan Bóg przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu, czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie.
1: Que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres.
0: Oto słowo Boże.

ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów. Nie oznajmił im swoich wyroków. Chwal Jeruzalem.

0: Lektura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostołu do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łabiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.

Oto chleb aniołów, chleb pielgrzymów, prawdziwy chleb dzieci Bożych, niegodzien być odrzucony. W znakach był zapowiedziany, w Izaaku złożonym w ofierze, w baranku paschalnym, w mannie danej ojcom. Dobry pasterzu, prawdziwy chlebie, Jezu, zmiłuj się nad nami, karm nas i broń nas, prowadź nas do dóbr wiecznych w krainie żyjących. Ty, który wszystko wiesz i możesz, który nas karmisz na ziemi, doprowadź swoich braci do uczty niebieskiej, w radości Twoich świętych.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, mówi Pan. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.

mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten

0: Eminencias, excelencias, reverendissimas.
1: Najdostojniejsze eminencje i ekscelencje, drodzy prezbiterzy, zakonnicy i siostry zakonne, bracia i siostry, z sercem przepełnionym radością na początku tej podróży do Hiszpanii przewodniczę tej celebracji w dniu uroczystości Bożego Ciała. Jesteśmy zgromadzeni wokół Eucharystii, daru żywej obecności Chrystusa pośród nas. On, który zechciał oddać za nas swoje życie, aby wprowadzić nas do komunii z Ojcem i uczynić nas swoimi dziećmi, jest tutaj jako chleb żywy, który stąpił z nieba i karmi nas samym życiem Boga, miłością mocniejszą od śmierci. Ta pamiątka Pana obecnego w chlebie eucharystycznym znajduje się w samym sercu Waszej wiary i historii Waszego narodu. Tutaj, w Madrycie, ale także w wielu innych miejscach w Hiszpanii, Boże Ciało nie jest po prostu jednym z dni kalendarza liturgicznego, lecz powrotem do korzeni wiary, aby odnowić miłość i wierność Bogu. Uroczyste procesje tego dnia przez wieki kształtowały pobożność, sztukę, muzykę, architekturę i życie narodu hiszpańskiego. A dzisiaj wyrażają i ukazują duchowe przeżycia tego kraju, także poprzez piękno i elegancję dywanów kwiatowych, ołtarzy ustawianych na ulicach, troskę o monstrancje i trony eucharystyczne, śpiewy i szaty liturgiczne. Nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę estetyczną. Chodzi tu o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przechodzi pośród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najciemniejsze. Jeśli więc podczas celebracji eucharystycznej Chrystus daje siebie jako pokarm, procesja ukazuje, że nie pozostaje On zamknięty w świątyni, lecz wychodzi nam na spotkanie. Jezus przemierza ulice, przechodzi przez place, odwiedza nasze dzielnice, zamieszkuje miejsca naszego codziennego życia. Jest On Bogiem bliskim, który idzie za swoim ludem, Panem dziejów, pociechą dla słabych, światłem dla rodzin, nadzieją dla chorych, pokojem dla cierpiących. Chrystus przechodzący ulicami w monstrancji jest tym samym Chrystusem, który utożsamia się z biednymi, przygnębionymi, samotnymi i opuszczanymi. Nie jest przypadkiem, że tutaj, w Hiszpanii, Kościół od wielu lat łączy uroczystość Bożego Ciała z Dniem Miłosierdzia. Nie chodzi jedynie o wyniesienie monstrancji, lecz o to, abyśmy sami pozwolili wyprowadzać się z egoizmu, obojętności oraz wygodnej i prywatnej wiary, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie do nawrócenia i do zmiany spojrzenia, do przyjęcia Jego obecności, która nas przemienia i czyni budowniczymi naszego świata.
2: Dlatego historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w jakimś nostalgicznym wspomnieniu. Przeciwnie, staje się zaproszeniem dla teraźniejszości, dla naszego życia osobistego, dla naszych relacji, dla społeczeństwa i dla budowania przyszłości. W tym świetle należy rozumieć wezwanie do pamiętania, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni. Pamiętaj, jak wtedy, gdy byłeś głodny, karmił Cię manną. Chodzi właśnie o to precyzyjne pamiętanie, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca.
1: Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim. Ponieważ nikt nie może klękać przed Panem, gardząc jednocześnie swoim bratem. Szkołą, która uczy nas bezinteresowności, miłości, stającej się darem, aby szerzyła się pośród nas i zrywała kajdany wszelkiego egoizmu. Szkołą, w której uczymy się, że Bóg jest rzeczywistą obecnością i że także my jesteśmy wezwani do bycia obecnymi w sytuacjach i wyzwaniach społeczeństwa, do tego, by nie uciekać, lecz osobiście angażować się w budowanie dobra wspólnego.
2: Bracia i siostry, pragnę tutaj przypomnieć świętego Manuela Gonzaleza, biskupa opuszczonych tabernakulów. Jego życie przypomina nam, że Eucharystii nie można czcić jedynie podczas wielkich celebracji lub okazjonalnie, lecz także przez cichą wierność tego, kto towarzyszy Panu pokorną i dyskretną przyjaźnią, karmioną dzień po dniu. Chciałbym również przypomnieć poetyckie słowa świętego Jana od Krzyża. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie, choć się dobywa wśród nocy.
1: W klasztornym więzieniu w Toledo, gdzie był przetrzymywany w bardzo ciężkich warunkach, właśnie w okresie uroczystości Bożego Ciała, w roku 1578, rozpoznaje on pośród ciemności tamtego więzienia ukrytą obecność Pana. Z niej wypływa światło, które nie zna zachodu, i życie, które się nie kończy. Jezus Eucharystyczny jest tym wiecznym źródłem, które znalazło ukrycie. Źródłem, które płynie i gasi pragnienie, ale nie oślepia, nie narzuca się mocą zewnętrzną, nie objawia się w sposób spektakularny.
2: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim. Pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody, strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości. Zaczerpnijmy na nowo z tego eucharystycznego źródła, które nie zamyka nas w prywatnej pobożności, lecz poszywa nas, abyśmy nieśli orzeźwienie naszym braciom i siostrom, rodzinom, biednym, cierpiącym oraz tym, którzy utracili nadzieję. Łaska eucharystyczna przemienia nas, ale zarazem czyni uczestnikami przemiany dziejów i znakiem nadziei dla tych, których spotykamy.
1: Niech Pan Jezus obecny w Eucharystii sprawi, abyście stawali się chlebem łamanym, dawanym i ofiarowanym, tak aby pełnią życia mogła rozkwitać w Was, w Waszych rodzinach i w Waszym kraju.

0: Creo en un solo Dios, Padre todo.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
2: Sakrament ciała i krwi Pana jest szczytem i źródłem całego życia Kościoła. Zanieśmy więc jednomyślną modlitwę, aby z tej wielkiej tajemnicy zrodziły się dary komunii i pokoju.

0: Por la unidad de todos los creyentes en
1: Za jedność wszystkich wierzących w Chrystusa, aby nadszedł dzień, w którym wszyscy chrześcijanie będą mogli uczestniczyć w jednym chlebie. Kyrie eleison.
2: Za papieża Leona XIV, aby kierował Kościołem Boga Żywego w mądrości Ducha Świętego i w niezachwianej wierności wierze apostolskiej.
1: Za dar pokoju, aby miłość Boga, która napełnia całą ziemię, znalazła odpowiedź w braterskim współistnieniu wszystkich narodów. Kyrie eleison.
3: Por cuanto sufren
2: en Za wszystkich, którzy cierpią na ciele lub na duchu, aby wspierani naszą modlitwą doświadczali bliskości Boga i znajdowali pociechę w naszej braterskiej pomocy.
1: Za nasze zgromadzenie liturgiczne, aby karmione stołem paschalnym dawało czytelne świadectwo życia chrześcijańskiego.

0: Boże, zawsze wierny swoim obietnicom, wysłuchaj naszych modlitw i umocnionych sakramentem Twojej miłości spraw, abyśmy kroczyli drogami świata, głosząc Ewangelię zbawienia, aż dojdziemy do uczty niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Teraz następuje śpiew na przygotowanie darów. Również my w duchu modlitewnym przygotowujemy się do tego.

zakończył się śpiew eucharystyczny, ponieważ to właśnie też w sposób szczególny jest podkreślone, że dzisiaj w Hiszpanii, podobnie jak w innych krajach, jest obchodzona uroczystość Bożego Ciała.

0: En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
1: Módlcie się moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
0: Señor, concede propicio a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę. Pani spraw łaskawie, aby Twój Kościół otrzymał dary pokoju i jedności, mistycznie wyrażone w darach, które Tobie składamy przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: W górę serca.
2: Wznosimy je do Pana.
1: Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
1: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie składali Tobie dzięki, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. On podczas ostatniej wieczerzy z apostołami dla utrwalenia na wieki pamiątki zbawczej krzyżowej ofiary wydał siebie jako baranek nieskalany i doskonała ofiara uwielbienia. Przez ten sakrament karmisz i uświęcasz Twoich wiernych, aby jedna wiara oświecała ich życie, a jedna miłość gromadziła wszystkich ludzi zamieszkujących jeden świat. Dlatego przystępujemy do stołu tego Twego przeciwnego sakramentu, aby napełnieni słodyczą Twojej łaski, abyśmy zostali przemienieni na wzór niebieskiego obrazu. Dlatego też, Panie, Twoje stworzenie, nieba i ziemi, wielbią Cię, śpiewając nową pieśń, a my wraz z całym zastępem aniołów wysławiamy Cię na wieki, wołając.
2: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

0: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas.
1: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, aby nieustannie gromadzisz oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Jose, biskupa tego kościoła w Madrycie, wszystkich mniej godnego sługę Twego, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas

0: Líbranos de todos los males, Señor.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
1: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

0: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
2: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Rozpoczyna się w tym momencie obrzęd Komunii Świętej. Łączymy się duchowo z Ojcem Świętym i wszystkimi, którzy uczestniczą w tej mszy świętej w Madrycie.

podczas tej Eucharystii modli się właśnie w Madrycie 1 200 000 osób. I oczywiście są transmisje na wiele krajów świata, szczególnie do Ameryki Łacińskiej, kiedy łączy te kraje wspólny język hiszpański. Niezwykłe przeżycie. Po 15 latach jest Ojciec Święty właśnie w Hiszpanii. Wczoraj było 600 000 młodych ludzi. Widać ogromne poruszenie i też zaangażowanie, pewne przebudzenie wiary w tym europejskim kraju.

0: podczas homilii Ojciec Święty zaznaczył, że historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w jakimś nostalgicznym wspomnieniu. Przeciwnie, staje się zaproszeniem dla teraźniejszości, dla naszego życia osobistego, dla naszych relacji, dla społeczeństwa i dla budowania przyszłości. W tym świetle należy rozumieć wezwanie do pamiętania, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni. Ojciec Święty powiedział wprost. Zadanie dla Hiszpanii, Hiszpanii jutra. Aby religijność, która od wieków ożywiała ten kraj i ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim, ponieważ nikt nie może klękać przed Panem, gardząc jednocześnie swoim bratem. Szkołą, która uczy nas bezinteresowności, miłości, stającej się darem, aby szerzyła się pośród nas i zrywała kajdany wszelkiego egoizmu. Szkołą, w której uczymy się, że Bóg jest rzeczywistością obecną i że my także jesteśmy wezwani do bycia obecni w sytuacjach i wezwaniach społecznych do tego, by nie uciekać, ale osobiście angażować się w budowanie dobra wspólnego.
1: Ojciec Święty podkreślił również, że historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu. Jest to pamięć o drogach, którymi prowadzi nas Pan Bóg. Chodzi o to, powiedział papież, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca.
0: Módlmy się. Panie, spraw, abyśmy nasyceni zostali

0: wieczną radością Twojego bóstwa, którego przedsmak otrzymujemy teraz, w przyjęciu najdroższej ciała i krwi Twojego Syna, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: z Panny Czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród, gdy po świecie na wszestrony ziarno słowa rzucił w lud. Wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud.
1: W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał, pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał. Sam 12 się powierzył i za pokarm z rąk swych dał.
0: Słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe. Wino krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle.
1: Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy, wraz niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.
0: Bogu, Ojcu i Synowi, ale po wszystkie dni nieśmy, niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

0: łączymy się duchowo z Ojcem Świętym, przypominając sobie także procesję Bożego Ciała, które były w czwartek w naszej ojczyźnie. W Hiszpanii, podobnie w innych krajach, są te procesje w niedzielę. Sama uroczystość Bożego Ciała jest w niedzielę. Są niesione feretrony jako wyraz wiary. To są często feretrony różnych bractw i stowarzyszeń katolickich. Świece zapalone, są sypane kwiaty, baldachim. Ojciec Święty niesie Jezusa Chrystusa w monstrancji. A modli się z papieżem teraz w Madrycie, w tym momencie około 1 200 000 osób. Podczas tej właśnie szczególnej Eucharystii.
1: Podczas Eucharystii poprzedzającej procesję papież przypomniał, że uroczystość ta od wieków kształtuje pobożność, kulturę i życie z hiszpańskiego narodu. Nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację. Chodzi tu o wiarę i obecność Pana Zmartwychwstałego.
2: Como sacrificio perenne, confiado a la Iglesia para que lo perpetúe en tu memorial. Tu cuerpo inmolado es alimento que...
0: Teraz w modlitwie są słowa mówiące o tym, że Jezus daje swoje ciało. Prosimy Cię, Panie, aby to wielka tajemnica, ona karmiła wiernych, aby przez wiarę i miłość, abyśmy byli zawsze zjednoczeni w wierze, aby moc Ducha Świętego, aby nas przemieniała na Twoje podobieństwo. Amen.

0: nos has amado hasta el extremo. Tú, que nos has dicho, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Tú, que quieres unificarnos en ti. Tú, que nos alimentas con tu cuerpo y tu sangre.
1: Panie, który karmisz nas swoim ciałem i krwią. Kyrie eleison.
0: Tú, que estás presente en cada tabernáculo esperando.
1: Panie, który jesteś obecny w każdym tabernakulum, który czekasz na nas i wysłuchujesz nas.
0: Tú, que atraes a todos hacia ti.
1: Panie, który przyciągasz wszystkich. Kyrie eleison. Łączymy się z wiernymi, którzy wraz z Ojcem Świętym teraz w Madrycie przeżywają procesję Bożego Ciała.

0: Jesús, hostia viva, fuente y garantía del gozo, que disipas toda tristeza. Salve.
1: Modlitwa do Jezusa, który jest żywą hostią narodzoną z Maryi Dziewicy, który oczyszcza nas z grzechów. Dopomóż, abyśmy prowadzili święte życie i chroni nas od złego. Panie, który ofiarowałeś swoje życie za nas i który odkupiłeś nas krwią Twojej krwi. Ty, który jesteś naszym pokarmem, wyzwól nas od win. Jezusie, nasza chwała, daj nam nadzieję, zbawienie i każde dobro. Prosimy także o szczególne łaski, żebyśmy mogli Ciebie naśladować i prowadzić nas do Ojczyzny Wiecznej w niebie. Amen.

Duszo Chrystusowa, uświęcaj mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, umocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie pozwól, bym odpadł od Ciebie. Od wroga złośliwego obroń mnie. W godzinę śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen.

0: Oh Jesús, que por este divinísimo sacramento te haces nuestro y nos atraes hacia ti. Tú estás presente como el singular peregrino de María.
1: Panie Jezu, który jesteś szczególnym pielgrzymem, który jesteś blisko i nam towarzyszysz, który nas uczysz, który nas pocieszasz. Na etapach nadziei, która straconych nadziei. Tylko ten, który wierzy, zrozumie. I tylko ten, kto Ciebie kocha, Ciebie przyjmuje. Jesteś cierpliwy, aby zbawiać i karmić innych. Jesteś cierpliwy aż do cierpienia. Jesteś cierpliwy fino do końca swojej śmierci.
0: Amen.
1: Twoja miłość przezwycięża nasz grzech. Amen.

0: teraz chór śpiewa: Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.
1: Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

0: Oremos. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por el don de tu Hijo, que en la Eucaristía se nos...
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże nasz, za dar Twojego Syna, który w Eucharystii oddał się nam jako pokarm życia wiecznego. Spraw, aby nasze dziękczynienie otwierało nasze serca na braterską miłość i służbę wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Teraz nastąpi błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

0: Niech będzie błogosławiony Bóg.
1: Niech będzie błogosławione Jego święte imię.
0: Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus.
1: Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
0: Niech będzie błogosławione imię Jezus.
1: Niech będzie błogosławione Jego najświętsze serce.
0: Niech będzie błogosławiona Jego najdroższa krew.
1: Niech będzie błogosławiony Jezus w najświętszym sakramencie ołtarza.
0: Niech będzie błogosławiony Duch Święty Pocieszyciel.
1: Niech będzie błogosławiona Najświętsza Maryja, Matka Boża.
0: Niech będzie błogosławione jej niepokalane poczęcie.
1: Niech będzie błogosławione jej chwalebne wniebowzięcie.
0: Niech będzie błogosławione imię Maryi, Dziewicy i Matki.
1: Niech będzie błogosławiony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec.
0: Niech będzie błogosławiony Bóg w swoich aniołach i świętych. Na wieki wieków. Amen.

Przeto, orędowniczko nasza. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Wzruszający moment podczas tej wizyty Ojca Świętego w Hiszpanii. 1 200 000 osób modliło się razem z Ojcem Świętym podczas obchodzonego dzisiaj Bożego Ciała. Ojciec Święty zaznaczył, jeśli podczas celebracji eucharystycznej Chrystus daje się jako pokarm, procesja ukazuje, że nie pozostaje on zamknięty w świątyni, lecz wychodzi nam na spotkanie. Jezus przemierza ulice, przechodzi przez place, odwiedza nasze dzielnice, zamieszkuje miejsca naszego codziennego życia. On jest Bogiem bliskim, który idzie za swoim ludem. Panem dziejów, pociechą dla słabych, światłem dla rodzin, nadzieją dla chorych, pokojem dla cierpiącym. Chrystus przechodzący ulicami w monstrancji jest tym samym Chrystusem, który utożsamia się z biednymi, przygnębionymi, samotnymi i opuszczonymi. Nie jest przypadkiem, że tutaj w Hiszpanii Kościół od wielu lat łączy uroczystość Bożego Ciała z Dniem Miłosierdzia, powiedział papież.
1: Ojciec Święty zachęcał, powróćmy do Boga ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim. Pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody, strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości. Natalia Pieśniewska. Na wieki wieków. Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W centrum Madrytu Leon XIV przewodniczył mszy świętej i procesji eucharystycznej. Na wspólną modlitwę z papieżem przybyło 1 200 000 osób. To wiara w Chrystusa obecnego w Eucharystii ukształtowała historię, kulturę i życie Hiszpanii. Powróćmy do Niego ze szczerą miłością, apelował w homilii Ojciec Święty. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przewodniczył w Madrycie procesji Bożego Ciała. W Hiszpanii uroczystość ta została przeniesiona na niedzielę. Papież podkreślił, że jest to dzień szczególny, który przywraca nas do korzeni wiary. W obecności 1 200 000 wiernych Ojciec Święty zaapelował o powrót do Jezusa obecnego w Eucharystii, bo to On ukształtował Hiszpanię, a dziś na nowo może stać się światłem i źródłem, które nawodni wyschłe obszary serca. Podczas Eucharystii poprzedzającej procesję papież przypomniał, że uroczystość ta od wieków kształtuje pobożność, kulturę i życie hiszpańskiego narodu.
2: Nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę estetyczną. Chodzi tu o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przechodzi pośród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najciemniejsze.
1: Ojciec Święty podkreślił, że historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu. Jest to pamięć o drogach, którymi prowadzi nas Pan Bóg.
2: Chodzi o to, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca. Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim.
1: Leon XIV odwołał się również do świadectwa jednego z największych hiszpańskich mistyków, świętego Jana od Krzyża, który uwięziony właśnie w Eucharystii odkrył obecność Chrystusa, który gasi wszelkie pragnienie.
3: Volvamos a él.
2: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim, pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody. Strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.

0: uroczystość Bożego Ciała była centralnym wydarzeniem drugiego dnia wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Na dziś zaplanowano jeszcze prywatną audiencję dla augustianów oraz wieczorne spotkanie ze światem kultury, sportu i ekonomii. Szczegółowe relacje znajdą Państwo na polskiej stronie Vatican News.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: dolor importa, que nos importa. Pasar un tiempo, pues si pueden, como decía Pablo, con el menor sufrimiento, no solo físico, posible, de una manera tranquila, sosegada, sabiendo que la vida ha tenido y sigue teniendo valor y sabiendo que esa historia personal y familiar.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łączymy się z Państwem w drugim dniu podróży apostolskiej Leona XIV do Hiszpanii z Madrytu, z hali widowiskowo-sportowej Movistar Arena, gdzie już za chwilę rozpocznie się spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami świata kultury, sztuki, biznesu i sportu. To spotkanie będzie się składało z serii świadectw, które wygłoszą przedstawiciele różnego rodzaju zawodów i środowisk. Takim najpopularniejszym z nich jest Antonio Banderas, znany aktor, ale też postać, która tutaj w kościele hiszpańskim jest uznawana za jednego z takich najbardziej wiarygodnych i rozpoznawalnych świadków wiary właśnie w środowisku celebrytów, w środowisku ludzi sztuki. To także przedstawiciele świata sportu i biznesu. Oni wszyscy podzielą się swoim świadectwem, na które odpowie swoim przemówieniem Ojciec Święty, którego w tej chwili widzimy, jak już wchodzi do areny. Towarzyszą mu członkowie Orszaku Papieskiego, a więc kardynałowie, którzy wraz z nim udali się w tę podróż lub też którzy tutaj na niego oczekiwali i wraz z nim będą jej kolejne etapy odbywać. Widzimy między innymi metropolitę Madrytu po prawej stronie Ojca Świętego, kardynała José Cobocano, który towarzyszy papieżowi od wczoraj podczas wszystkich jego spotkań. On także wprowadza krótkim słowem, krótkim pozdrowieniem w poszczególne wydarzenia zarówno Ojca Świętego, jak też uczestników. Także za chwilę usłyszymy na początku właśnie słowa księdza kardynała, który przybliży co nieco ideę tego spotkania. Spotkania, które możemy w pewien sposób uznać za już taką pierwszą, bardzo konkretną odpowiedź na papieską encyklikę Magnifica Humanitas, choć oczywiście to spotkanie było zaplanowane wcześniej, zanim jeszcze poznaliśmy temat encykliki, zanim dowiedzieliśmy się o tym, że jest ona przez Ojca Świętego przygotowywana. Natomiast można to spotkanie uznać za odpowiedź na ten ważny papieski tekst, dlatego że spotkanie to jest próbą, tak jak jego nazwa wskazuje, budowania więzi czy też budowania sieci pomiędzy różnymi środowiskami, które odgrywają ważną rolę we współczesnym społeczeństwie. Środowiskami, które niekoniecznie są wprost związane z wiarą, z przekazywaniem wiary, ale które mogą przyczynić się do tego, żeby współczesne społeczeństwo stawało się bardziej zjednoczone, stawało się bardziej wierne temu wszystkiemu, w czym upatrujemy wielkości człowieczeństwa, wielkości człowieka, zwłaszcza w naszych czasach, a więc solidarności, otwartości na transcendencję, uważności wobec tych, którzy w społeczeństwie potrzebują wsparcia, czy też szczególnej uwagi, troski o tych, którzy są gdzieś spychani na margines, ale też troski o korzenie, o dziedzictwo, zarówno to dziedzictwo wiary, jak też dziedzictwo kultury i historii. Zapewne usłyszymy deklaracje, czy też świadectwa dotyczące właśnie takiego zaangażowania z ust tych, którzy za chwilkę będą przemawiać tutaj przed Ojcem Świętym. Ale z pewnością też to, co Ojciec Święty powie do uczestników, będzie taką wskazówką, będzie pewnego rodzaju drogowskazem dla nas wszystkich, którzy z jednej strony patrzymy na tę podróż Ojca Świętego do Hiszpanii jako na ważne wydarzenie dla całego kontynentu europejskiego, ale też dla tych wszystkich, którzy na miarę swoich możliwości chcą włączyć się w to, o co Ojciec Święty dzisiaj nas prosi, a więc o to, abyśmy przekształcali nasze życie społeczne, abyśmy przemieniali je naszą wiarą, abyśmy przemieniali je w naszych środowiskach, w tych wszystkich miejscach, w których na co dzień realizujemy swoje powołanie, w których realizujemy swoje talenty. Ta obecna podróż Ojca Świętego jest 9. papieską wizytą w Hiszpanii. 5-krotnie ten kraj odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II, 3-krotnie Benedykt XVI. Papież Franciszek pragnął udać się na Wyspy Kanaryjskie, głównie ze względu na to, że jest to teren, do którego przybywa bardzo wielu migrantów spoza Europy, jednak ta podróż nie doszła do skutku. A te, które się odbyły, począwszy od lat 80. aż do ostatnich lat pontyfikatu Benedykta XVI, za każdym razem były podróżami o niezwykle mocnym przesłaniu dla nie tylko mieszkańców Hiszpanii, ale dla całego kontynentu europejskiego. To właśnie stąd padały bardzo mocne słowa wezwania do tego, aby Europa odkryła ponownie samą siebie, aby odkryła swoją tożsamość, swoje dziedzictwo kulturowe, swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Te słowa, które Jan Paweł II, a później także Benedykt XVI kierowali stąd do całego kontynentu, były nieprzypadkowe. Z jednej strony lata 80., a więc czasy przemian politycznych w Europie, czasy gwałtownego odejścia i sprzeciwu wobec totalitaryzmów, były czasem, kiedy mieszkańcy Europy szczególnie potrzebowali przypomnienia o korzeniach, o wartościach, o dziedzictwie wiary, która wśród narodów europejskich była pielęgnowana przez wieki. I to właśnie stąd, z terenów, na których znajdują się miejsca związane z wieloma ważnymi świętymi, którzy stali się w pewien sposób kamieniami milowymi i latarniami dla naszej wiary, jak choćby święty Ignacy, święty Jan od Krzyża, święta Teresa Zawili. To właśnie z tej ziemi papieże upominali się o powrót do chrześcijańskich korzeni, o ich pielęgnowanie, ale też o wzięcie odpowiedzialności za całe to dziedzictwo przez wszystkie narody Europy. To także miejsce, do którego od pierwszych wieków chrześcijaństwa pielgrzymowali wyznawcy Chrystusa z Europy i nie tylko, ze względu na sanktuarium na Santiago de Compostela, więc miejsce, w którym znajduje się grób świętego Jakuba Apostoła. O tych miejscach papież przypominał, do tych miejsc zapraszał mieszkańców Hiszpanii, mieszkańców także innych krajów europejskich i to stąd upominał się o to, aby wiara chrześcijańska była pielęgnowana, aby na powrót stała się centrum i punktem odniesienia dla życia społeczeństw europejskich. Za tym szło też przypomnienie i podziękowanie za misyjny zapał Hiszpanii. Jan Paweł II, później także Benedykt XVI przypominali o tym, że to właśnie z kontynentu hiszpańskiego wyruszali misjonarze. Najpierw wyruszali odkrywcy, którzy odkrywali chociażby ziemię obu Ameryk, ale też wyruszali w ślad za nim misjonarze, którzy na te tereny nieśli chrześcijaństwo, nieśli wiarę w Chrystusa. Jan Paweł II, Benedykt XVI dziękowali za ten zapał misyjny, dziękowali za to, że także dzisiaj wielu misjonarzy hiszpańskojęzycznych właśnie dzięki wsparciu Kościoła hiszpańskiego może głosić na świecie Ewangelię i przypominali, że jest to zobowiązanie i zadanie, którego nie możemy zapominać, o którym nie możemy zapominać. Do tych apeli, tych podziękowań włączył się także papież Leon XIV, który od wczoraj przebywa w Hiszpanii, a ten jego pobyt jest absolutnie niesamowitym przeżyciem dla wszystkich, którzy są obecni w Hiszpanii, ale też dla tych, którzy śledzą te wydarzenia. To niezwykłe, potężne świadectwo wiary. Za każdym razem, kiedy widzimy ujęcia z przejazdów Ojca Świętego ulicami Madrytu, widzimy ogromne tłumy, które towarzyszą Ojcu Świętemu na trasach przejazdów. Są to naprawdę setki tysięcy osób, które przybyły tutaj do Madrytu z całego kraju. Dzisiaj papież przewodniczył mszy świętej wraz z procesją w uroczystość Bożego Ciała, w której wzięło udział ponad 1 200 000 osób tutaj na ulicach Madrytu. Z kolei wczoraj wieczorem podczas spotkania z młodzieżą papież przemawiał do grona 600 tysięcy młodych ludzi. To są wszystko liczby, które zaskoczyły papieskich współpracowników, zaskoczyły tych, którzy organizowali i przygotowywali tę papieską pielgrzymkę. Ale są to też przede wszystkim liczby, które mówią o wielkiej żywotności, o wielkiej tęsknocie za wiarą, za spotkaniem z Ojcem Świętym, tego społeczeństwa, które przecież tak często w mediach jest definiowane jako społeczeństwo odchodzące od wiary, sekularyzowane, coraz bardziej oddalające się od chrześcijańskich wartości. Kraj, w którym wiele decyzji politycznych, ustawodawczych nie jest zgodnych z nauczaniem społecznym Kościoła. Myślę tutaj choćby o przepisach aborcyjnych, o przepisach dotyczących eutanazji, także o trudnościach, z jakimi mierzą się ci, którzy chcą pomagać najbardziej wykluczonym czy zmarginalizowanym członkom społeczeństwa. To wszystko zdaje się być drugorzędne wobec tego wielkiego świadectwa wiary, jakie od wczoraj składają mieszkańcy Hiszpanii wobec Ojca Świętego. Wydaje się, że jest to naród o niezwykle gorących sercach, o niezwykle żywej wierze, który swoim świadectwem wzrusza nas wszystkich i wzrusza też Ojca Świętego. Widzieliśmy wielokrotnie, jak Ojciec Święty ze wzruszeniem uczestniczył i spoglądał na ten tłum, który mu towarzyszy. Z pewnością podobne obrazy zobaczymy także dzisiaj. tu w Auli Movistar zgromadzili się przedstawiciele świata edukacji, kultury, biznesu i sportu i także na ich twarzach widzimy wzruszenie. To 17 tysięcy osób, w imieniu których przemówią teraz hiszpańscy dziennikarze, którzy to dzisiejsze spotkanie poprowadzą i którzy za chwilę oddadzą głos także także tym, którzy będą swoimi świadectwami się tutaj dzielić. Ojcze Święty, księże kardynale, dostojni goście, drodzy przyjaciele, są takie chwile, które nasze miasto zapamiętuje na długie lata, na całe życie. I właśnie jedną z takich chwil jest ta, którą przeżywamy teraz. Madryt i Madrytczycy witają Cię dzisiaj, Ojcze Święty, z wielką wdzięcznością, z serdecznością, z radością. Tych wszystkich, którzy oczekują na przybycie na spotkanie z kimś bardzo bliskim. Ojcze Święty, dzisiejszego popołudnia zgromadziłeś nas tutaj w sposób niezwykły. Jesteśmy tutaj w gronie osób pochodzących z bardzo różnych środowisk, których łączy jedno przekonanie, to, że przyszłość buduje się wspólnie. Świat kultury, edukacji, nauki, biznesu, sportu, całe nasze społeczeństwo obywatelskie to nie są odrębne światy, odrębne części naszego społeczeństwa, ale przestrzenie, w których tworzy się miasto i w których uczy się współtworzenia, współistnienia na co dzień. A to współistnienie zaczyna się od czegoś bardzo prostego, mianowicie od słuchania pytań, słuchania o poszukiwaniach, słuchania świadectw i historii, bowiem tylko w ten sposób, słuchając siebie nawzajem, możemy budować prawdziwe więzi. I dlatego na początek, eminencjo księże kardynale, prosimy Ciebie o zabranie głosu, kardynała arcybiskupa Madrytu, José Cobo Kahlo. To właśnie on wprowadzi nas w to dzisiejsze spotkanie z Ojcem Świętym, tak jak czyni to przez cały czas, podczas kolejnych punktów wizyty Ojca Świętego w Madrycie.
2: Querido Santo Padre, queridos hermanos en el Episcopado.
1: Czcigodny Ojcze Święty, drodzy bracia w biskupstwie, drodzy przedstawiciele władz, przyjaciele świata kultury, uniwersytetów, biznesu i życia społecznego, drodzy poszukiwacze prawdy, drodzy mieszkańcy Madrytu, gdybyśmy spojrzeli na wielki witraż, dostrzeglibyśmy, że patrząc na każdy jego fragment z osobna, nie widzimy pełnego sensu barw i nie widzimy jego piękna. A jednak, kiedy podniesiemy wzrok i ujrzymy całość witraża, wtedy wszystkie te elementy nabierają znaczenia. I dzisiaj my wszyscy jesteśmy takim ogromnym witrażem, przez który przenika światło. Wszyscy dzisiaj podnosimy wzrok, umocnieni Twoją obecnością, Wasza Świątobliwość, Ojcze Święty. Unosimy wzrok po to, aby wyjść poza siebie samych, aby spojrzeć dalej i aby wspólnie postarać się o budowę świata lepszego, bardziej sprawiedliwego i piękniejszego. Nasze czasy naznaczone są niebezpiecznym pęknięciem. Brakuje w naszych czasach pytań o to, co stanowi najgłębszy sens życia i brakuje też poczucia tego sensu. I wobec tego wyzwania, Ojcze Święty, wszyscy jesteśmy zaproszeni do wspólnego poszukiwania odpowiedzi, do tego, abyśmy wspólnie łączyli te rozproszone fragmenty rzeczywistości, tak jak łączy się elementy wielkiego witrażu, po to, aby na nowo przywrócić światło ludzkości, światło, które przez ten witraż będzie płynęło. Bowiem ostatecznie prawdziwą misją Kościoła jest głoszenie radości Ewangelii i dawanie świadectwa temu przekonaniu, że nasz dom jest zawsze otwarty dla wszystkich. Przekształca się następnie w bardzo konkretne pytanie o to, co znaczy podnosić wzrok ku Ewangelii w środowiskach, które reprezentujemy. Co znaczy, że dzięki Ewangelii możemy nieść to światło w nasze społeczeństwa. Te odpowiedzi znajdujemy, Ojcze Święty, także w Twojej encyklice, za którą bardzo dziękujemy. Dziękujemy za to, że wobec kryzysów i zagrożeń, które podważają cywilizację współczesnego świata, które podważają prawa człowieka i pryncypia demokracji, możemy, Ojcze Święty, z Twojej encykliki czerpać inspirację, aby uczyć się bycia i służby, które przebiegają w duchu Ewangelii, które są odbiciem Ewangelii. To dzisiejsze spotkanie, Ojcze Święty, jest kolejnym krokiem do tego, abyśmy jeszcze bardziej byli tym odbiciem Ewangelii. Jest też owocem wielu wcześniejszych spotkań różnych naszych środowisk, które odbywały się przez wiele miesięcy. I chcemy, Ojcze Święty, zadeklarować Ci dzisiaj, że chcemy kontynuować ten dialog, że nie chcemy, aby on był tylko jednorazowym dzisiejszym spotkaniem, ale aby był spotkaniem, które będzie dalej się realizowało w naszych środowiskach i w naszym społeczeństwie. Wszystkim, którzy dziś zdecydowali się podnieść wzrok, dziękujemy. Ten podniesiony wzrok jest zasiewem, który Kościół Madrytu przyjmuje i za który jest bardzo wdzięczny i który chce otoczyć troską. Dziękujemy za pomoc, Ojcze Święty, w tym naszym podnoszeniu wzroku i za to, że możemy wspólnie dzisiejszego wieczoru wpatrywać się w ten ogromny witraż rozświetlony światłem Ewangelii, światłem, które także Ty, Ojcze Święty, dzielisz z nami i nam przynosisz. Księże kardynale, bardzo dziękujemy za ten piękny obraz naszego społeczeństwa, które podobne jest do witraża. I całe to nasze dzisiejsze spotkanie ukaże fragmenty tego witraża, które możemy zobaczyć w różnych obszarach naszej kultury, w różnych obszarach naszego społeczeństwa. I jako pierwszy zabierze głos Antonio Banderas, a więc ten, który podzieli się z nami swoim świadectwem jako człowiek kultury, człowiek sztuki, bowiem sztuka od wielu wieków stanowi jedno z najważniejszych miejsc spotkania wiary i społeczeństwa. I pomaga nam również stawiać pytania, pochylać się nad największymi tematami, które przenikają każdy aspekt ludzkiego życia. Ta osoba, która za chwilę do nas przemówi na tej scenie, doskonale zna siłę opowieści i wartość wspólnie przeżywanych emocji. To aktor, reżyser, producent, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów świata kultury w naszym kraju, Antonio Banderas.

0: Santo Padre.
1: Ojcze Święty, drodzy przedstawiciele władz, drodzy przyjaciele, drogie przyjaciółki. Są takie spotkania, których nie mierzy się jedynie czasem, ale też ich znaczeniem. Twoja obecność dzisiaj w Madrycie pośród nas, Ojcze Święty, to nie jest tylko wizyta. Jest to ważny gest, gest zasłuchania, gest bliskości, dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, które niewątpliwie jest za to bardzo wdzięczne. I ten dialog warto wzmacniać, posługując się wspólnym językiem. A tym językiem, jak widzieliśmy to wielokrotnie w naszej historii, była właśnie sztuka. Relacje między Kościołem katolickim a światem sztuki nie były jedynie relacjami owocnymi, ale były relacjami o decydującym znaczeniu dla świata. I nie bójmy się dzisiaj powiedzieć, że to Kościół był w historii największym mecenasem sztuki. Największym mecenasem sztuki w historii ludzkości. Te słowa o mecenacie Kościoła zebrani witają wielkimi oklaskami. A w sercu tej twórczej siły znajduje się ktoś, kto przekracza wieki, kto przekracza wszelkie style i kultury i kto z całą pewnością był najczęściej przedstawianą postacią w historii sztuki. Tą postacią jest Jezus Chrystus. Imię Jezusa Chrystusa również jest witane przez zebranych tutaj w arenie 17 tysięcy gości wielkimi oklaskami. Chrystus jest wielkim bohaterem filmu życia. We wszystkich dziedzinach sztuki Chrystus jest stale obecny. Nie jako powtarzany obraz, jako motyw, który się pojawia, ale jako ikona pokoju, miłości i ofiary, otoczona niewyczerpaną tajemnicą. I mógłbym ograniczyć moje wystąpienie jedynie do wyliczenia wielkich artystów, którzy swoimi dziełami wzbogacili to przesłanie, które płynie ze słów Chrystusa. Mógłbym też ograniczyć się do przedstawienia szeregu innych danych, które ilustrują tę drogę, jaką przebyły relacje Kościoła z artystami, z intelektualistami, z filozofami. Ale dziś Ojcze Święty czuję potrzebę, aby podzielić się czymś więcej, podzielić się krótką refleksją, która wynika z mojego osobistego doświadczenia jako człowieka sztuki. I aby się nim podzielić, muszę się cofnąć do obchodów Wielkiego Tygodnia w mojej ukochanej rodzinnej Maladze w latach 60. ubiegłego wieku. Te pobożne uroczystości ludowe, które wypełniają nasze ulice i tworzą pewien majestatyczny rytuał, w którym przenika się sztuka i wiara, w którym przenika się także nasza pobożność i nasze korzenie. To są, Ojcze Święty, wspomnienia z czasów, kiedy miałem zaledwie 4-5 lat i kiedy zadałem sobie pytanie, w którym zawierało się tylko jedno słowo. Słowo Pan Bóg. Z czasem, krok za krokiem, odnajdowałem odpowiedzi na to moje pytanie o Boga. Niektóre z nich były bardzo proste, tak jak ta, którą dostrzegłem w oczach mojej matki, gdy z oddaniem wpatrywała się w Matkę Bożą, której wizerunki widzieliśmy niesione w procesjach w tamtych latach. Czasem te odpowiedzi znajdowałem w głosie, który rozdzierał czyste wiosenne powietrze, a był to głos naszych tradycyjnych śpiewaków. Czasem znajdowałem tę odpowiedź w twarzach skromnych i dobrych ludzi z mojego miasta, którzy co roku wychodzili i nadal wychodzą na ulice miast, niosąc na swoich barkach przez nasze dzielnice obrazy przedstawiające postaci świętych i sceny ewangeliczne. I czynią to, jakby wychodząc poza siebie, zostawiając poza sobą swoje ja, aby stawać się tym naszym wspólnym my, aby nie było już ich, ale abyśmy byli my wszyscy. Wszyscy, którzy stajemy się razem częścią jednego wspólnego świata. Świata, który stworzył Pan Bóg i świata, w którym Pan Bóg zszedł na ziemię, aby stać się człowiekiem. Światem, w którym Pan Bóg jest obecny w każdej jego najdrobniejszej cząstce, w każdej kropli wody, ale też w najpiękniejszych i największych doświadczeniach, które przekraczają nasze zmysły. Ale sztuka to nie tylko piękno. Sztuka to także pytanie, to refleksja, to kontrast, to rewolucja, to napięcia między tym, co wiemy, a tym, co przeczuwamy. Sztuka była i nadal powinna być lustrem, w którym odbija się nasze życie. Lustrem, w którym odbija się życie tych, którzy przechodzą obojętnie obok cierpienia bliźniego. Sztuka jest także oskarżeniem, jakie kierowane jest wobec pustych wierzeń, wobec obojętności, w której brakuje miłości. Jest głosem ostrzegawczym dla społeczeństw, które przyzwyczaiły się do niesprawiedliwości i do przemocy. Sztuka jest alternatywą dla przemocy, dla wszelkiej przemocy, jakiej możemy doświadczyć. I tak jak czynił to sam Pan Jezus, każdy artysta powinien być odważnym i nie przestawać być krytycznym głosem społeczeństwa, krytycznym głosem sztuki i krytycznym głosem religii. Ojcze Święty, wszyscy mamy wspólny obowiązek, wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by patrzeć, by widzieć i by starać się zrozumieć, jak złożona jest ludzka dusza. Bowiem wszyscy mierzymy się z tymi samymi wielkimi egzystencjalnymi pytaniami. Kim jesteśmy, jaki jest sens naszego życia i cierpienia? Co tak naprawdę znaczy żyć, kochać bliźniego jak siebie samego? I co jest poza życiem doczesnym? Ojcze Święty, w tych pytaniach zbliżamy się do transcendencji, a w świecie, który biegnie coraz szybciej, który jest coraz bardziej podzielony, który czasem nadmiernie wszystko upraszcza, to właśnie sztuka pozwala nam odzyskiwać głębię i odzyskiwać naszą duszę, które próbują nam odebrać sztuczne inteligencje, algorytmy, a przecież one powinny służyć człowiekowi i jego duszy, a nie odwrotnie. Bowiem dusza szepcze w nas, że istnieje coś więcej. Dusza nieustannie wzbudza w nas ten szept nadziei i pragnienia czegoś więcej. A to spotkanie między Kościołem a społeczeństwem obywatelskim jest nie tylko czymś, co wypadało dzisiaj zorganizować, jest czymś, co jest konieczne w naszych czasach. Musimy nadal tworzyć i dzielić się, musimy nadal zadawać sobie pytania, nadal szukać piękna, ale też nadal szukać prawdy. Bo wówczas, gdy odważamy się na te ważne i głębokie pytania, wówczas serce każdego z nas zaczyna jeszcze bardziej łączyć się z biciem serca Pana Boga. Mówicie, że czasy są złe. Bądźcie więc lepsi, a i czasy będą lepsze, bowiem to wy jesteście czasem. To słowa świętego Augustyna, które zebrani powitali wielkimi oklaskami. Ojcze Święty, jestem dzisiaj tutaj dzięki Godspell. Godspell to tytuł musicalu, który został stworzony w kraju, z którego Ty pochodzisz, Ojcze Święty. Tłumaczenie tego słowa Godspell na hiszpański znaczy zaklęcie Boga. I Ojcze, jestem tutaj dzisiaj, aby przyznać, że sam stałem się ofiarą tego zaklęcia Boga. To gra słów między słowem spell jako zaklęcie, a jego tłumaczeniem na język hiszpański. Piękne świadectwo Antonio Banderasa, jednego z najważniejszych aktorów całego świata hiszpańskojęzycznego, aktora, który jest też bardzo zaangażowany w dzieła ewangelizacyjne, w którego głosie słyszeliśmy przed chwilą wielkie wzruszenie, kiedy przemawiał do Ojca Świętego w imieniu przedstawicieli świata kultury. Osobiście zamienił przed chwilą kilka słów także z Ojcem Świętym oraz z kardynałem Cobo, gospodarzem tej papieskiej wizyty, arcybiskupem Madrytu. A już za chwilę wysłuchamy kolejnych świadectw, które nas po kolei doprowadzą do tego najważniejszego świadectwa, którym podzieli się dzisiaj z nami Ojciec Święty.
0: Antonio Banderas nos recordaba que casi toda obra creativa nace.
1: Antonio Banderas przypomniał nam, że każda sztuka rodzi się z pytania, z wątpliwości i być może też o tym, że każde wielkie ludzkie doświadczenie może rozpocząć się właśnie od zadania sobie pytania. A miejscem, gdzie stawiamy sobie wiele pytań, są uniwersytety, sale wykładowe i ośrodki badawcze. To właśnie tam ciekawość przemienia się w wiedzę, a wiedza dąży do tego, by stawać się służbą. To są miejsca, w których nie tylko zdobywa się zawód, ale także w których uczy się nowego twórczego spojrzenia na świat. A ponieważ edukacja nie polega wyłącznie na przekazywaniu informacji, ale dziś w czasach naznaczonych wielkim postępem technologicznym i wielkimi wyzwaniami dla człowieka staje także przed wyzwaniem czegoś więcej niż tylko udzielaniem informacji, Środowiska naukowe, edukacyjne, badawcze są dziś powołane do tego, by nie przestawać zadawać tych najważniejszych pytań. I właśnie tego będzie dotyczyło świadectwo José Marii Coelho, rektora Uniwersytetu Complutense, który reprezentuje środowisko edukacyjne i akademickie Madrytu.
2: Santidad, represento en este acto al conjunto de la comunidad educativa madrileña.
1: Ojcze Święty, mam zaszczyt reprezentować podczas tego spotkania całą wspólnotę naukową Madrytu, która obejmuje wszystkie cykle nauczania, a więc przedszkola, szkoły, szkoły wyższe, ośrodki badawcze, uniwersytety, także różnego rodzaju inne instytucje. I w imieniu ich wszystkich, Ojcze Święty, chcemy Ci podziękować za to, że podczas tej wizyty w naszym kraju zdecydowałeś się poświęcić część swojego czasu właśnie edukacji. Ci z nas, którzy współtworzą wspólnotę akademicką, zarówno wierzący i niewierzący, wspólnie z arcybiskupem Madrytu i z kościołem lokalnym, w ostatnich tygodniach prowadziliśmy bardzo owocny cykl spotkań i dyskusji na temat społecznego znaczenia akademii, ośrodków naukowych jako przestrzeni życia społecznego, w których wszyscy powinniśmy się umieć odnaleźć, ale także czuć się w nie włączeni. Przede wszystkim edukacja, zwłaszcza na pierwszych etapach nauczania, wierzymy, Ojcze Święty, że stanowi niezastąpiony mechanizm sprawiedliwości społecznej, w którym każdy człowiek powinien mieć równe szanse i każdy młody człowiek powinien móc harmonijnie rozwijać swoje zdolności. Jest to podstawowe prawo człowieka, z którego nie można wykluczyć nikogo, także dorosłych, którzy za młodu nie odebrali potrzebnej edukacji. I szczególnie ważne jest tutaj, aby nie powstawały przepaści międzypokoleniowe w obszarach o rosnącym znaczeniu dla integracji społecznej, takich jak na przykład alfabetyzacja cyfrowa, która może dzisiaj bardzo podzielić nasze społeczeństwa. Ojcze Święty, to my, obywatele, utrzymujemy wspólnotę akademicką, jednocześnie czerpiemy z niej korzyści. Dlatego bardzo potrzebujemy wspólnego zaangażowania społecznego w działalność edukacyjną i badawczą, bowiem tylko w ten sposób będziemy mogli wszyscy wspólnie realizować naszą misję i dawać społeczeństwu to, co najlepsze z naszego wysiłku, kształcąc wolnych obywateli, kształcąc obywateli odpowiednio przygotowanych we wszystkich dziedzinach wiedzy, ale też przygotowanych etycznie i gotowych do służby wspólnocie.
2: Santidad, Madrid se ha convertido.
1: Ojcze Święty, Madryt został dzisiaj przekształcony w jeden z najważniejszych ośrodków badawczych w Europie. Stał się żywym i dynamicznym środowiskiem, w którym edukacja i ci, którzy są liderami świata nauki, technologii i międzynarodowych inicjatyw, wspólnie mogą działać, łącząc swoje dzisiejsze doświadczenia z najbardziej prestiżowymi i najstarszymi uniwersytetami publicznymi Europy oraz uniwersytetami papieskimi i kościelnymi, które mają wielką tradycję i które są rozpoznawane na całym świecie ze względu na jakość kształcenia i badań naukowych. I jesteśmy wdzięczni za to, że w tych ośrodkach mogą kształcić się dzisiaj dziesiątki tysięcy studentów z Hiszpanii i z całego świata, a szczególnie z naszych bratnich krajów, wspólnoty narodów iberoamerykańskich i hiszpańskojęzycznych.
2: Necesitamos, santidad, universidades respetuosas con la diversidad.
1: Ojcze Święty, jesteśmy przekonani, że potrzebujemy dziś uniwersytetów, które szanują różnorodność, ale też szanują prawdę. Ośrodków, które stoją na straży wiedzy, ale też w pełni szanują etyczny aspekt badań. Potrzebujemy przestrzeni akademickich, które są doskonałe pod względem metodologii, ale również są inkluzywne dla naszych społeczeństw. Potrzebujemy środowisk, w których rozwija się kultura konkurencyjności i kultura starań o jak najlepsze osiągnięcia w dziedzinie nauk, ale które jednocześnie w pełni szanują godność każdej osoby ludzkiej. Ojcze Święty, środowiska akademickie z wielką radością przyjęły niedawne ogłoszenie przez Waszą Świątobliwość po raz pierwszy w historii doktora Kościoła, którym został profesor uniwersytecki święty John Henry Newman. I wraz z tym wyrazem wdzięczności za ogłoszenie Newmana doktorem Kościoła, chcę Ojcze Święty zadeklarować, że ten dialog między rozumem a wiarą jest dzisiaj bardzo potrzebny. I chcę Ojcze Święty powiedzieć, że chcemy wspólnie służyć za Jego przykładem, prawdzie i pokojowi, a także na jego wzór bronić ubogich i zapomnianych tego świata. A Tobie, jako namiestnikowi Chrystusa, chcemy powiedzieć, że te wyzwania, przed którymi dzisiaj stoimy, chcemy realizować służąc Tobie, służąc prawdzie, pokojowi i najważniejszym wartościom etycznym. I chcemy, aby każdy z naszych ośrodków podejmował się realizacji tych wyzwań. Jesteśmy przekonani, że edukacja może się dziś przyczynić do budowania społeczeństwa pokojowego, pełnego dobrych wzorców współistnienia, pomimo że to współistnienie jest dziś zagrożone przez liczne konflikty i konfrontacje, których doświadczają nasze społeczeństwa. Chcemy też, Ojcze Święty, zapytać nie tylko, w jaki sposób edukacja może włączyć się w to budowanie społeczeństwa pokojowego, ale też jak kierować poprzez edukację zmianami naukowymi, które wynikają z rewolucji technologicznej, której jesteśmy świadkami, a o której Ty piszesz w swojej encyklice Magnifica Humanitas. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, w imieniu całej wspólnoty edukacyjnej. Niech Matka Boża, którą czcimy w wizerunku z Almudeny, wspiera Cię i błogosławi w Twojej wizycie w naszym kraju, a także w całym Twoim pontyfikacie.

0: zadań tych, którzy
1: pracują
0: na salach wykładowych czy w laboratoriach, bowiem widzieliśmy to dzisiaj przez całe popołudnie, także zanim spotkanie z Ojcem Świętym się rozpoczęło, a kiedy my już tu gromadziliśmy się, że to poszukiwanie prawdy odbywa się także w językach takich jak muzyka, sztuka czy ruch. I są dziś wśród nas artyści, którzy z dyscypliny, którą się zajmują, czynią ważny głos przemawiający na rzecz poszukiwania prawdy. To też inspiracje, które odnajdujemy w papieskiej encyklice Magnificat Humanitas, która jest dla nas wielką inspiracją, która mówi nam o ochronie godności życia ludzkiego, o ochronie stworzenia, o tych wyzwaniach, które są związane ze sztuczną inteligencją, którą musimy w pewien sposób okiełznać, aby to ona służyła człowiekowi, a nie człowiek jej. I to wszystko wyraża się w naszym stosunku do tych zdobyczy nowych technologii, ale też w naszym stosunku do naszych własnych osiągnięć, do naszej pogoni za coraz większą doskonałością, która powinna zostać poddana właśnie weryfikacji poprzez zadanie sobie tych najważniejszych pytań o prawdę, o prawdziwe wartości. Rozmawiamy dzisiaj o tym wszystkim z punktu widzenia kultury, z punktu widzenia sztuki, nauki. Do tych rozważań przygotowało nas poniekąd świadectwo Antonia Barderasa, ale też przygotują nas do tego dalsze świadectwa, które za chwilę usłyszymy, a które przypominają nam o tym, że czasy, w których żyjemy, są czasami, w których szczególnie musimy dbać o to, aby prawda mogła wybrzmiewać w przestrzeni publicznej. Ta prawda wyraża się w naszym kraju, w naszej kulturze, między innymi poprzez pobożność ludową, poprzez nasze celebracje, nabożeństwa, które widzimy na naszych ulicach, chociażby w Wielkim Tygodniu, ale też przy wielu innych okazjach, i które wyrażają pewną wielką, głęboką prawdę, prawdę naszej wiary, prawdę naszych tęsknot, które są w nas ukryte, a które wiara pozwala nam nazywać po imieniu, pozwala nam wyrażać poprzez nasze emocje. Teraz za chwilkę powitamy tutaj Sarę Baras, tancerkę flamenco, choreografkę, jedną z największych ambasadorek kultury hiszpańskiej w naszym kraju i poza jej granicami.

0: piękny i niezwykle emocjonalny występ jednej z najsłynniejszych gwiazd flamenco, nie tylko w Hiszpanii, ale na całym świecie, Sary Baras, wraz z grupą tancerek i muzyków. Niezwykle ekspresyjny taniec, który wpisał się w to, o czym mówili przedmówcy, o czym mówili także dziennikarze prowadzący dzisiejsze spotkanie, a mianowicie o tym, że to właśnie sztuka pomaga często wyrazić te pytania, pomaga wzbudzić w nas te pytania o prawdę, o najgłębsze emocje, o nasze najgłębsze pragnienia, pytania, które prowadzą nas do spotkania z transcendencją, do spotkania z Bogiem, pytania, których być może nie umielibyśmy sformułować w inny sposób. To także niezwykle piękny moment dla Hiszpanów, którzy poprzez swoją kulturę, poprzez te najpiękniejsze muzyczne, folklorystyczne tradycje mogą przypomnieć o wkładzie, jaki ich kultura na przestrzeni wieków wnosiła i może wnosić do dzisiaj w budowanie zrównoważonego społeczeństwa, więc społeczeństwa, w którym piękno, folklor, tradycje przenikają się z tymi największymi pytaniami i spotykają się z najgłębszymi pragnieniami ludzi, którzy w różnych zawodach, w różnych grupach społecznych poszukują pełni życia.
1: Una actuación fantástica de Sara Baras y de todo el equipo.
0: Było to wspaniałe przedstawienie. Wystąpienie, w którym mogliśmy zobaczyć, jak sztuka potrafi wyrazić ciałem to, co często bardzo trudno jest nam opisać słowami. I być może ta sama myśl przewija się przez całe nasze dzisiejsze spotkanie, że nikt z nas nie tworzy czegoś wartościowego całkowicie sam. Że dzięki temu, że mamy różne zdolności, różne doświadczenia, różne talenty, możemy wspólnie się dzielić tymi naszymi talentami i wspólnie tworzyć coś naprawdę wielkiego.
2: Hablábamos con, bueno, yo creo que eran ejemplos verdaderos de lo que es mejorar el.
0: I oczekując dzisiaj na słowa Ojca Świętego, wspólnie stawiamy sobie pytania o to, w jaki sposób te dzisiejsze przemiany technologiczne i społeczne mogą nas prowadzić do prawdziwego, głębokiego, na wskroś ludzkiego rozwoju. Zadajemy sobie pytanie o to, dla kogo mamy się rozwijać, w jaki sposób mamy się rozwijać, w jaki sposób możemy sprawić, by prawdziwe innowacje, które dzisiaj są na naszych oczach tworzone, służyły godności człowieka, służyły człowiekowi w całym jego bogactwie, w całej jego złożoności, ale też w jaki sposób możemy tworzyć wspólne przestrzenie, w których będziemy się razem rozwijać, a nie tylko będziemy dążyli do rozwoju w pojedynkę. Prowadzący wymieniają teraz świadectwa, których wysłuchali zebrani tutaj w Movistar Arenie jeszcze przed rozpoczęciem naszej transmisji, bo ten program artystyczny trwał już 2 godziny wcześniej, po to, aby ci, którzy tutaj są obecni, mogli włączyć się w tą refleksję, która przebiega na skrzyżowaniu różnych zawodów, grup społecznych, grup interesów. I teraz nasi prowadzący mówią też o bogatym programie papieskiego pobytu tutaj w Madrycie, podczas którego Ojciec Święty spotyka się z przedstawicielami różnych grup, różnych środowisk, także tych, którzy są na marginesie, tych, którzy są wykluczeni, a którzy wspólnie nas prowadzą do odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób współczesne społeczeństwo może rzeczywiście na podobieństwo witraża być społeczeństwem, w którym Ewangelia jest światłem, które przenika całe społeczeństwa, pomimo podziałów, pęknięć w tych społeczeństwie, używając tutaj sformułowania, jakiego użył na początku kardynał Cobo. I w tej chwili od świata artystycznego przenosimy się do świata biznesu i gospodarki. I jako pierwsi zabiorą głos Antonio Garamendi, przewodniczący jednego z największych zrzeszeń przedsiębiorców w Madrycie, a także Angel López de Miguel, przewodniczącą największego związku zawodowego pracowniczego na terenie Hiszpanii. Teraz oni podzielą się swoim świadectwem. Ojcze Święty, wszystkie hiszpańskie przedsiębiorstwa z radością uczestniczą w tym trwającym teraz dialogu na temat prac, przedsiębiorstw i przyszłości. Dialogu, który prowadzimy wspólnie z organizacjami związkowymi i wspólnie z Waszą Świątobliwością. I ponieważ nasze przedsiębiorstwa i pracownicy współpracują każdego dnia, tworząc miejsca pracy, generując nowe możliwości, budując wspólny dobrobyt dla milionów naszych obywateli, to chcemy, aby ten dialog, który podejmujemy, był też jak najbardziej owocny, zarówno dla nas, jak też dla tych wszystkich, którym służymy. Ojcze Święty, przedsiębiorstwo to coś znacznie większego niż tylko struktura gospodarcza. To przestrzeń, w której podejmuje się inicjatywy, w której się inwestuje, w której rozwijane są innowacje i w których dokonuje się wzrost gospodarczy. Ale przede wszystkim przedsiębiorstwa są wspólnotami ludzkimi. A więc wspólnotami, w których poszczególne osoby rozwijają swoje talenty i w których dzięki wspólnemu wysiłkowi budują projekty, które są projektami ich życia. I to właśnie te osoby zwiększają naszą konkurencyjność, zwiększają konkurencyjność naszego kraju, która nie powstaje jedynie ze sprawą rozwijających się technologii, ze sprawą inwestycji czy strategii gospodarczych, ale która umacnia się przede wszystkim dzięki zaufaniu, dzięki wspólnemu zaangażowaniu i zdolności wspólnej pracy na rzecz wspólnych celów i dla dobra wszystkich. I to właśnie z tej wizji przedsiębiorstwa wypływa to, o czym chcemy dzisiaj mówić, czyli zmiana epoki, której jesteśmy świadkami. Bowiem transformacja technologiczna, rozwój sztucznej inteligencji i konkurencji, która jest dzisiaj widoczna na poziomie globalnym, zmienia nasz sposób pracy, zmienia nasz sposób budowania relacji biznesowych. I właśnie dlatego bardzo potrzebujemy, Ojcze Święty, umocnienia w tej naszej wizji jako przedsiębiorcy. Potrzebujemy umocnienia, które będzie też dla nas początkiem pewnej przemiany, nie tylko gospodarczej, ale głęboko ludzkiej. Przemiany, za sprawą której nasze przedsiębiorstwa zobaczą w pracy wyraz najwyższej troski o godność człowieka, o jego integralny rozwój i o wkład w dobro wspólne. A ta refleksja jest, Ojcze Święty, szczególnie ważna dla nas, kiedy myślimy o ludziach młodych, bowiem to oni reprezentują talenty, reprezentują energię i zdolność budowania przyszłości, które są cechami charakterystycznymi całych naszych społeczeństw. Jako przedsiębiorcy chcemy nadal oferować przestrzenie, w których młodzi ludzie z kolejnych pokoleń znajdą możliwości i perspektywy do rozwoju, ale w których też zostaną otoczeni zaufaniem. I wiemy, że te cele osiąga się zawsze tylko wtedy, gdy łączy się zaangażowanie, wysiłek i głęboki sens, który przyświeca naszym działaniom i który wykracza poza cele ekonomiczne. Dlatego tak ważne jest dla nas zachowanie dialogu społecznego, który nie jest jedynie narzędziem do rozwiązywania sporów, ale przestrzenią porozumienia i budowania wspólnie pokoju społecznego. Chcemy, aby nasze przedsiębiorstwa były również miejscami, które oprócz dobrobytu gospodarczego sprzyjają rozwojowi osobistemu, który wpływa na całego człowieka, a nie tylko na jego rozwój zawodowy. I właśnie dlatego, że jesteśmy tutaj dzisiaj, Ojcze Święty, ponieważ jesteśmy przekonani wspólnie o tym, że przyszłość można budować tylko łącząc nasze siły, dzieląc wspólne cele i stawiając zawsze człowieka w centrum naszego postępu. To jest nasz nowy kontrakt społeczny, który chcemy dziś zaproponować i to jest zobowiązanie wszystkich hiszpańskich przedsiębiorców.
3: Santo Padre, Teresa.
4: Estamos aquí porque nos sentimos interpelados ante los desafíos del mundo del trabajo.
0: Ojcze Święty, jesteśmy tutaj, ponieważ czujemy się wezwani przez te wyzwania, które pojawiają się w dzisiejszym niestabilnym i zmiennym i coraz mniej precyzyjnym świecie pracy. Jesteśmy tu też dlatego, że jesteśmy głęboko przekonani o tym, że przemiany, których jesteśmy dzisiaj świadkami, nie mogą sprowadzić pracy jedynie do wkładów w produktywność, bowiem praca odnosi się do całego człowieka i do jego godności, a także do kształtu społeczeństwa, a nie tylko do rezultatów ekonomicznych. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że regulacja rynku pracy wymaga zaangażowania demokratycznego, społecznego, wymaga na poziomie instytucjonalnym prowadzenia dialogu społecznego, tak jak dzieje się to dzisiaj w Hiszpanii. Chcemy rozmawiać dzisiaj nie tylko o gospodarce, ale o społeczeństwie, o więzach społecznych i o poczuciu wspólnoty. To wszystko są wyzwania, które stoją dzisiaj przed naszym społeczeństwem, w którym dostęp do wiedzy jest kluczowy, a nie zawsze jest równie łatwy dla wszystkich. Chcemy sprawiedliwych transformacji, chcemy tego, aby zatrudnianie, aby rynek pracy był spójny z rynkiem szkoleń i aby zdobywanie kompetencji zawodowych było możliwe dla wszystkich, niezależnie od tego, czy już posiadają pracę, czy dopiero jej szukają, czy też być może są ograniczeni w swojej pracy do wykonywania bardzo wąskiego zakresu obowiązków. Chcemy docierać szczególnie do najbardziej wrażliwych i podatnych na zranienia. Nie chcemy zgadzać się na świat, który sprowadza się do walki, do bratobójstwa takiego, o jakim czytamy w historii Kaina i Abla. Nie chcemy, by rynek pracy był tratwą ratunkową, by był jedynie przejawem moralnego nihilizmu jednostki, która stara się oprzeć tyranowi, który steruje rynkiem pracy. Aspirujemy do tego, by odnowić rynek pracy i odnowić nasze społeczeństwa w taki sposób, aby stały się solidarnymi przestrzeniami, w których nie ma już anonimowych ludzi, anonimowych pracowników, ale w których są wspólne przestrzenie, w których staramy się poprzez rynek pracy pogłębiać nasze więzi uczuciowe, nasze przyjaźnie i to, co stanowi najgłębsze bogactwo każdego z nas jako człowieka. Ojcze Święty,
3: está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes. Y tenemos ante nosotros una decisión fundamental. Dejar que ese cambio ocurra sobre las personas trabajadoras.
0: Ojcze Święty, żyjemy w historycznym momencie, w którym sztuczna inteligencja zaczyna kształtować nasze życie i nasze społeczeństwo bardziej niż kiedykolwiek. Dialog społeczny jest dzisiaj szczególnie potrzebny jako narzędzie demokratyczne, potrzebne do stworzenia ram, które wykroczą poza kwestie czysto technicznych regulacji i które doprowadzą nas do stworzenia nowego kontraktu społecznego opartego na godności człowieka, opartego na sprawiedliwości społecznej i na godnej pracy, bowiem te rozwiązania, które mieliśmy do tej pory, już nie wystarczają. Dzięki dialogowi społecznemu sztuczna inteligencja przestaje być jedynie narzędziem, które zastępuje nas w pracy, ale staje się naszym wspólnym zbiorowym projektem, który jest oparty na wspólnych wartościach, który jest oparty na algorytmach, które są przejrzyste i który jest oparty na sprawiedliwej służbie, służbie, w której wszyscy wspólnie staramy się, aby transformacja rynku pracy, którą dzisiaj widzimy, szanowała godność pracowników i sprzyjała ich rozwojowi. Wiemy, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, które zwiększy naszą produktywność, które skróci nasz czas pracy i poprawi jakość życia pracowników, ale wiemy też, że te korzyści nie przyjdą w sposób automatyczny. Zależą one od tego, w jaki sposób zostanie zaplanowana, uregulowana i przeprowadzona transformacja cyfrowa. Transformacja, która będzie przebiegała na płaszczyźnie całych społeczeństw i która pozwoli pracownikom skupić się na zadaniach o wysokiej wartości, na zadaniach kreatywnych, innowacyjnych i która pozwoli nam wszystkim budować bardziej włączającą gospodarkę i bardziej szczęśliwe społeczeństwa. Wiemy, że ów nowy kontrakt społeczny polega na tym, że będziemy wspólnie towarzyszyć procesowi postępu, który się dokonuje. Będziemy wobec niego równi, będziemy starali się o sprawiedliwość i o to, aby zmniejszać nierówności społeczne, wykluczenie i zarazem zwiększać dobrobyt i spójność wynikające z naszego rynku pracy. Ojcze Święty, bardzo Ci dziękujemy za to, że włączyłeś się w tą wielką misję, jaką nasze społeczeństwo dzisiaj podejmuje na naszej planecie, misję, która temu tej planecie służy, ale która jest też jeszcze bardziej ubogacona przez Twój wkład wyrażony między innymi w encyklice, którą nam ofiarowałeś. Ojcze Święty, chcemy zakończyć nasze wystąpienie pewnym przekonaniem, tym mianowicie, że im większy rozwój technologiczny będzie nam towarzyszył, tym bardziej będziemy potrzebowali umocnienia w naszym człowieczeństwie, bowiem przedsiębiorstwa nie będą mogły się już opierać jedynie na danych i na prognozach, ale będą coraz bardziej potrzebowały humanistycznej wizji, zaufania, sensu, prawdziwych więzi międzyludzkich, a więc także tego, abyśmy kształtowali naszych menedżerów i specjalistów w taki sposób, aby byli przede wszystkim głęboko świadomi swego człowieczeństwa, człowieczeństwa, które w technologii widzi szansę na służbę człowiekowi, a nie na zastąpienie człowieka. Wiemy również, że dialog społeczny jest narzędziem, którego bardzo potrzebujemy do tworzenia zrównoważonego rynku pracy. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla osób samozatrudnionych, bowiem to właśnie za ich pośrednictwem buduje się trwały wzrost gospodarczy. I aby to wspólne dobro mogło być naszą busolą, naszym kompasem i aby mogło nas prowadzić do podnoszenia wzroku, o którym mówimy w czasie Twojej pielgrzymki, bo jest ono jej hasłem, abyśmy mogli to wszystko realizować, potrzebujemy owego nowego kontraktu społecznego, którego stworzenie chcemy Ci, Ojcze Święty, dzisiaj zadeklarować, i dziękując Ci za obecność pośród nas. To niezwykle ważne słowa skierowane przez przedstawicieli przedsiębiorców, biznesmenów, związków zawodowych, związków też największych firm na rynku hiszpańskim, ale też małych, średnich przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych. Deklaracja nowego kontraktu społecznego, kontraktu, który będzie odzwierciedlał z jednej strony potrzebę przemian rynku pracy w dobie sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony będzie kładł nacisk na to, aby rynek pracy coraz bardziej stawiał w centrum człowieka, jego wartość, zrównoważony rozwój, szacunek dla godności człowieka, dla jego człowieczeństwa i jego wkładu nie tylko w rozwój rynku pracy, ale też w rozwój człowieka w sposób zintegrowany.
5: Si hay un espacio en el que hay ciertos valores que se aprenden muy, muy, muy pronto. Valores como el tener confianza en uno mismo, pero también confiar...
0: Prowadzący mówią o tym, że przed chwilą usłyszeliśmy o jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów, jakim jest rozwijanie się bez pozostawiania kogokolwiek w tyle, ale rozwijanie się w sposób, który uwzględnia także tempo tych, którzy są najsłabsi, najbardziej osamotnieni, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. I pytanie o to, jak sprawić, by technologie i innowacje służyły człowiekowi, to także pytanie, które stawiamy sobie, mówiąc o sporcie. Bowiem sport jest uniwersalnym językiem, który przekracza nasze granice i nasze kultury. I jako przedstawicielki świata sportu zabiorą za chwilę głos dwie wybitne kobiety. Karolina Marin, mistrzyni olimpijska, wielokrotna mistrzyni świata i jedna z najwybitniejszych postaci świata badmintonu. Oraz Teresa Perales, jedna z najbardziej utytułowanych paraolimpijek w historii, która jest uosobieniem wytrwałości i która jest również bardzo inspirującym głosem w sporcie, ale też w całym naszym społeczeństwie.
6: Es un honor absoluto para Carolina y para mí en representación de tantos atletas.
0: Ojcze Święty, dla mnie i dla Karoliny jest to niezwykłym zaszczytem, że możemy reprezentować dzisiaj w tym miejscu świat sportu, spotkać się z Ojcem Świętym w tej przestrzeni, w której kultura, sztuka, przedsiębiorczość i sport się przenikają. W swojej niedawnej encyklice przypominałeś nam, Ojcze Święty, że uprawianie sportu nie jest jedynie widowiskiem przeznaczonym dla mas, ale jest wspólną aktywnością, jest wspólną troską o zdrowie ciała i ducha i wyrazem tego, co łączy nas jako istoty ludzkie.
7: El deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida. Hoy en día,
0: Ojcze Święty, sport, jeśli jest przeżywany w sposób uczciwy, staje się prawdziwą szkołą życia. I my dzisiaj żyjemy w świecie, który ma obsesję na punkcie wyników, na punkcie sukcesów za wszelką cenę. W świecie, w którym czasem wydaje się, że liczy się tylko zarobek lub bicie rekordów, także w świecie sportu. I wobec tej presji chcemy dzisiaj bronić czystej radości sportowej rywalizacji. Chcemy bronić tej dziecięcej radości, która przypomina nam, że najważniejszy na każdym boisku, na każdym stadionie powinien zawsze być człowiek.
7: Debe ser siempre la persona.
0: Para mantener vivo ese espíritu, aby podtrzymywać tego ducha sportowego, zdrowego ducha sportowego, potrzebujemy przede wszystkim tego filaru, jakim jest odporność wobec przeciwności. Zarówno na basenie, jak i w życiu zdarzają się dni cięższe, w których woda wydaje się być ciężarem i barierą nie do pokonania, w których kontuzje bolą, a ciało nie reaguje w taki sposób, w jaki byśmy chciały. Przypomina nam to, Ojcze, o tym, że jesteśmy osobami kruchymi, ale też, że upadek nie jest końcem naszej drogi. Akceptacja naszej kruchości i trudnych momentów nie czyni nas słabymi, ale czyni nas ludzkimi. A prawdziwe zwycięstwo nie polega na byciu niezwyciężonym, ale na uczeniu się, by wstawać z pomocą innych. I ta odporność na trudności łączy się też z samodyscypliną, z tym cichym wysiłkiem codziennego treningu, w którym nikt nas nie obserwuje i ćwiczymy tylko po to, by stawać się coraz silniejszymi i przekraczać własne ograniczenia. Z kolei samodyscyplina potrzebuje szacunku, bowiem zasady gry nie są ograniczeniem, ale liniami, które pozwalają nam spotkać się uczciwie na boisku. Zasady rywalizacji sportowej nie przewidują niszczenia przeciwnika, bowiem przeciwnik nie jest naszym wrogiem, ale jest niezbędnym towarzyszem drogi, który daje z siebie wszystko, abyśmy także my mogli dać z siebie wszystko. Tak rozumiana rywalizacja to wspólny rozwój, a nigdy rozwój jednego przeciw drugim. I dlatego też, Ojcze Święty, sport wymaga od nas również pokory w odnoszeniu sukcesów. Kiedy stajemy na najwyższym stopniu podium, bardzo łatwo jest nam popaść w egocentryzm i zapomnieć, że nikt z nas nie dotarł na podium samodzielnie. Pokora uczy nas patrzeć na przeciwnika z wdzięcznością, widząc, że jego wysiłek również nadał wartości naszemu zwycięstwu. Ojcze Święty, dziękujemy za to, że swoim przykładem przypominasz nam, że sport jest mostem solidarności, mostem integracji i pokoju. Dziś chcemy zobowiązać się do tego, by nadal rozgrywać mecze naszego życia z wiernością i aby te wartości sportowe przenosić także poza boiska i stadiony. Bardzo dziękujemy, Ojcze Święty. Piękne świadectwo, które przypominało o tym, że wartości sportowe, te, które przyświecają zdrowej rywalizacji i też zdrowemu treningowi, są tymi wartościami, które mogą prowadzić nas przez życie w najróżniejszych jego aspektach. Przypominały o tym Karolina Marin, wybitna badmintonistka, wraz z Teresą Perales, pływaczką paraolimpijską, zdobywczynią wielu medali, wielu też trofeów podczas rozgrywek na całym świecie. Widzimy, że Karolina Marin wręczyła Ojcu Świętemu rakietkę do badmintona. To oczywiście aluzja do tego, że Ojciec Święty aktywnie gra w tenisa. ale też symbol tych wartości sportowych, które obie sportsmenki dostrzegają także jako wartości prowadzące do życia pełnią życia chrześcijańskiego. A już teraz odpowiedzią na te słowa, które usłyszeliśmy z ust poszczególnych przedstawicieli świata sztuki, przedsiębiorców, sportowców, w odpowiedzi na to wszystko Ojciec Święty wygłosi swoje przemówienie. Przemówienie, w którym z pewnością odniesie się do tych refleksji, które przed chwilką usłyszeliśmy. Ojcze Święty, dziś po południu Madryt chciał Tobie przedstawić swoje liczne i rozmaite twarze, twarze, które na co dzień uczą się, tworzą, pracują, służą innym, prowadzą badania. A teraz chcę, Ojcze Święty, usłyszeć Ciebie, usłyszeć Twoje słowa, które pomogą nam patrzeć w górę, ku niebu, ale też patrzeć na nas nawzajem. Ojcze Święty, oddajemy Tobie głos. Okrzyki niech żyje papież rozbrzmiewają w arenie. Eminencjo, drodzy przyjaciele, cieszę się, że mogę spotkać się z wami w tym miejscu, które jest nie tylko areną wydarzeń sportowych, artystycznych i kulturowych, ale także przestrzenią budzenia głębokich ludzkich emocji i przeżyć, radości, zachwytu, entuzjazmu i nadziei, ale także smutku i rozczarowania. W tym pięknym kraju nie sposób nie podziwiać śladu twórczości, która przenika jego historię i kształtuje jego tożsamość. To piękno jest widoczne w miastach, na ulicach, w zabytkach, na placach i w ogrodach, na uniwersytetach i w kościołach, w muzyce, w malarstwie, w tańcu, a także w sztukach kulinarnych, w gastronomii.
8: Aquí se percibe también el alma de las generaciones que transformaron el paisaje y le dieron.
0: Można tu również dostrzec ducha i duszę pokoleń, które przekształcały krajobraz tego kraju i nadawały mu własne oblicze. Każdy jego rys odsłania nam inteligencję i wolę zakorzenione w ludzkiej duszy. Kiedy z uwagą kontemplujemy te wspaniałe dzieła stworzone przez poprzednie pokolenia, nieuchronnie rodzi się w nas pytanie, które wzywa nas wszystkich i nas wszystkich dotyczy. Jakie dziedzictwo my pozostawimy przyszłości? A zatem, jaki rodzaj wspólnoty budujemy dzisiaj? Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem każdego z wystąpień dzisiejszych panelistów i zgadzam się z wami, bowiem nasze społeczeństwo posiada pewną niezwykłą zdolność do tworzenia, do innowacji i do komunikacji. Wydaje się jednak, że wciąż musimy uczyć się tego, w jaki sposób strzec ducha tego wszystkiego, co sami wytwarzamy. Bowiem w przeciwnym razie grozi nam, że staniemy się ekspertami od środków i skutecznymi w tworzeniu, ale będziemy zarazem niepewni, w jaki sposób odpowiedzieć na pytania o to, dlaczego, po co, z kim i dla kogo tworzymy. I w tym kontekście Kościół, świadomy zarówno swoich osiągnięć, jak też swoich błędów na przestrzeni dziejów, pragnie pozostawać w dialogu ze współczesnym światem. Już w DNA rodzaju ludzkiego zakorzenione jest pragnienie dobra, pragnienie piękna i pragnienie prawdy. I właśnie wychodząc od tego głęboko ludzkiego dążenia, a także od naszego wielowiekowego doświadczenia, Kościół proponuje nam drogi prowadzące do życia godnego i do dobra wspólnego. W tym kontekście święty Paweł VI powiedział na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że niezależnie od opinii biskupa Rzymu, dobrze znana jest jego misja. Jako ekspert w dziedzinie człowieczeństwa, Kościół nie pozostaje obojętny wobec niczego, co jest autentycznie ludzkie. A z tego powodu postawa dialogu stanowi integralną część powołania Kościoła. A dzisiaj dostrzegamy, że zasadniczym staje się pytanie, które jest od lat niezmienne. Co to znaczy być prawdziwie człowiekiem? Kościół dzieli się z pokorą, ale też z przekonaniem tym, co sam odkrył w doświadczeniu wiary. Mianowicie, że Jezus Chrystus daje nam odpowiedź na najgłębsze pytania dotyczące ludzkiego życia i jego pełni i daje te odpowiedzi już w tym świecie, a ostatecznie udzieli ich w wieczności.
8: Por eso la persona humana permanece siempre como el camino primero.
0: Dlatego osoba ludzka pozostaje zawsze drogą Kościoła oraz sercem każdej autentycznej drogi integralnego rozwoju człowieka. Z tego względu Kościół nie może pozostawać obojętny wobec kultury, ponieważ to właśnie za jej sprawą człowiek jako człowiek jest bardziej. I właśnie dlatego, że słowo kultura przywołuje też ideę kultywowania uprawy ziemi z łaciny cultus agri, jak sugeruje to wspólne źródło słów obu tych pojęć, kultury i uprawy, wszyscy jesteśmy wezwani do postawienia sobie pytania, co dziś zasiewamy, co rozkwita, a co po cichu obumiera w naszym społeczeństwie. Jakie wartości pielęgnujemy, a którym pozwalamy obumrzeć? To są pytania głębokie, pytania konieczne i takie, których nie możemy zignorować. Aby zmierzyć się z nimi, potrzebujemy dialogu społecznego, który można porównać do sztuki budowania sieci, sieci współpracy, które zakładają spotkanie, słuchanie, dialog i szacunek. W różnych dziedzinach ludzkiej aktywności musimy troszczyć się o język, którym się posługujemy. O język pisany, mówiony, a w środowisku cyfrowym także o język obrazów. Bowiem komunikacja nigdy nie jest neutralna. Każdy sposób wyrażania się coś nam mówi, coś nam przekazuje. Może on ranić albo leczyć, może niszczyć oczekiwania albo otwierać nowe horyzonty. Może siać podziały albo budzić nadzieję na możliwość wspólnego budowania czegoś prawdziwie ludzkiego. Zatem budowanie sieci współpracy oznacza prowadzenie dialogu między instytucjami, dialogu skoncentrowanego na godności osoby ludzkiej. Oznacza to na przykład, że uniwersytet nie może odwracać się plecami od świata pracy, ani wyrzekać się prawdy. Że w działalności przedsiębiorczej nie powinno się postrzegać pracownika jedynie jako kolejnego elementu w równaniu własnych interesów. Że sztuka nie może być skierowana jedynie do elit, że sport nie powinien zostać sprowadzony do widowiska albo przekształcony w zwykły biznes, że postęp technologiczny musi brać pod uwagę osoby starsze, ubogich, a także tych, którzy nie mają głosu. To niezwykle mocne słowa Ojca Świętego, które z pewnością zostaną zapamiętane, do których będziemy powracać. o swego rodzaju nawróceniu świata sportu, świata nauki, świata przedsiębiorców. Nasz wkład w dialog wypływający z chrześcijańskiej wizji życia opiera się na przekonaniu, że Stwórca utkał człowieka z nici miłości. Ponieważ został on stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tego Boga, który jest miłością. I w tym właśnie tkwi także fundament niezbywalnej godności osoby ludzkiej, której bezwzględne poszanowanie stanowi podstawę dialogu. Po drugie, budowanie sieci współpracy oznacza wspólne tworzenie. Jak potwierdzał papież Benedykt XVI, wiara jest miłością i dlatego tworzy poezję i muzykę. Wiara jest radością i dlatego tworzy piękno. Wszyscy doświadczyliśmy czegoś pięknego do tego stopnia, że przemieniło nas to wewnętrznie. Mogła to być pieśń, wiersz, cisza kościoła, głos, jakieś spojrzenie, a może nawet mecz koszykówki przeżywany wspólnie z przyjaciółmi. Nie powinno więc dziwić nas, że głoszenie dobrej nowiny i świadomość bycia braćmi wyrażają się w formie saety podczas Wielkiego Tygodnia, poezji mistycznej, w literackim kunszcie takich autorów jak Lope de Vega, jak Święta Teresa od Jezusa czy Święty Jan od Krzyża.
8: Calderón de la Barca.
0: Jak Calderón de la Barca, czy też jak spokojna proza świętego Tomasza z Akwinu, któremu zawdzięczamy chociażby piękne hymny, które śpiewamy w uroczystość Bożego Ciała i które dziś usłyszeliśmy. Wszystko to ukazuje więź pomiędzy tym, co materialne, a tym, co duchowe i co stanowi o naszej egzystencji. Po trzecie, budowanie sieci współpracy oznacza bezinteresowną służbę. Obiektywne spojrzenie sprawia, że dostrzegamy, iż kobiety i mężczyźni kierujący się wiarą wznosili szpitale i szkoły, dawali początek dziełom solidarności oraz posługiwali się językiem, który przywraca godność osobom. Dlatego warto uczciwie zadać dziś sobie pytanie o to, czy świat, a szczególnie Europa, ukształtowałaby swoją tożsamość bez duchowego śladu, który przeniknął jej historię. Nie chodzi tu o prowokację, ale o zachętę do zastanowienia się, czy wieczność, która wkroczyła w czas i w przestrzeń za sprawą wcielenia Jezusa Chrystusa, nie mogłaby ponownie spotkać się z codziennością. Piękne pytanie o to, czy duchowe dziedzictwo może być przestrzenią, w której wieczność spotyka się z codziennością. Pytanie, które papież kieruje do całej Europy. Czy naprawdę można sądzić, że Europa, którą tak bardzo kochamy, byłaby sobą bez śladu wiary? Dlaczego mielibyśmy obawiać się tego, że wieczność przeniknie codzienność? Nadal aktualne pozostaje wołanie moich poprzedników. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Słowa Jana Pawła II, które z wielką mocą i przy wielkim entuzjazmie i oklaskach przypomniał papież Leon XIV.
8: Jesucristo no nos quita nada y nos da todo.
0: Jezus Chrystus niczego nam nie odbiera, a daje nam wszystko. To z kolei słowa, które wielokrotnie powtarzał także papież Franciszek. Chciałbym na głos zadać pewne pytanie. Kto jest wykluczony pomimo swoich cnót i zdolności? Nie możemy ignorować faktu, że los ubogich stanowi krzyk, który w historii ludzkości nieustannie domaga się odpowiedzi. Odpowiedzi od naszego życia, od naszych społeczeństw, odpowiedzi naszych systemów politycznych i ekonomicznych, ale także odpowiedzi Kościoła. Bowiem Chrystus przywraca dobru wspólnemu należnemu miejsce, miejsce mądrego rozjemcy, który łagodzi chciwość jednych i podtrzymuje nadzieję innych, pragnąc zarazem zbawić wszystkich. Ten Kościół, który jest ekspertem w dziedzinie człowieczeństwa, choć niekiedy idzie pod prąd, to nieustannie przypomina nam, że struktury ekonomiczne i instytucjonalne są sprawiedliwe jedynie wówczas, kiedy służą integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej i sprzyjają odpowiedzialnemu uczestnictwu wszystkich. To kolejny już cytat z encykliki Magnifica Humanitas. Pozwólcie, że na koniec skieruję waszą uwagę na ten świat, który, jak wiecie, nie jest mi obcy, a więc na świat sportu. Pomyślmy o tym, jak wielu z nas nauczyło się szacunku dla przeciwnika bardziej na boisku niż podczas słuchania przemówień. Ilu sportowców nauczyło się przegrywać bez nienawiści, zwyciężać bez upokarzania innych, a także podnosić się po upadku. W tym kontekście święty Jan Paweł II jako sportowiec i pasterz powiedział: w tych czasach, kiedy niestety różne formy przemocy i stąd nienawiści w zgubny sposób dążą do rozdarcia tkanki solidarności społecznej, wy, sportowcy, ze swej strony przyczyniacie się do dawania wspólnego świadectwa, jaśniejącego świadectwa spoistości, pokoju, jedności, jednym słowem, umiejętności bycia razem. Słowa te są jeszcze dziś jeszcze bardziej aktualne i odpowiednie niż wtedy, gdy zostały wypowiedziane po raz pierwszy. Drodzy przyjaciele, zapraszam was zatem, byście stawali się nowymi nićmi, z których można tkać nowe sieci. Sieci zdolne harmonijnie łączyć wszystkie dziedziny życia i współtworzyć odnowione społeczeństwo, takie, w którym czas zostaje przeniknięty wiecznością. Kultura strzeże pamięci i sprzyja dialogowi, a edukacja wspiera poszukiwanie prawdy w duchu krytycznego myślenia. Świata, w którym sztuka budzi zachwyt i rodzi szlachetne uczucia, a przedsiębiorczość uznaje godność osoby ludzkiej, a praca pozostaje źródłem nadziei. Bądźmy nowymi nićmi, przyjmując tę radę świętego Pawła. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Od tego wszystkiego bowiem zależy, czy także w przyszłości będzie nadal jaśniało nasze wspaniałe człowieczeństwo, Magnifica Humanitas. Bardzo dziękuję. Przepiękne przemówienie Ojca Świętego, przemówienie skierowane do całej Europy, w którym Ojciec Święty zadał pytanie o to, czy można dziś sądzić, że Europa byłaby sobą bez swojej wiary. Ojciec Święty wezwał do tego, aby wieczność przenikała codzienność, abyśmy w naszej codzienności dążyli do wieczności, tej wieczności, której dawcą i ostatecznym celem jest Pan Bóg i życie z Nim. Aby ta codzienność, w której różne grupy społeczne i zawodowe, sportowcy, artyści, przedsiębiorcy przenikają się, współpracują wspólnie, starając się o budowanie dobra wspólnego, wspólnie starając się o troskę, o godność każdego człowieka, aby ten świat mógł stawać się coraz bogatszy, coraz bardziej wierny tym pierwotnym ideałom, w których został stworzony, i coraz bardziej odporny i twórczy wobec zagrożeń, jakie niesie nieopanowany postęp teologiczny. Ojciec Święty mówił w swoim przemówieniu o tym, co znaczy budować sieci współpracy, i wskazał tutaj trzy definicje. Po pierwsze, bezinteresowną służbę, która powinna przenikać wszystkie działania człowieka. Po drugie, wspólne tworzenie, w którym wiara rodzi poezję i muzykę, rodzi piękno, rodzi wspólne doświadczenie Pana Boga, które jest możliwe właśnie za sprawą emocji wyzwalanych przez sztukę. I wreszcie wspólne tworzenie sieci to także uprawa ziemi, uprawa rozumiana w sposób metaforyczny, a więc troska o to, co zasiewamy we współczesnym świecie, a co stanie się plonem dla przyszłych pokoleń. Prowadzący dziękują Ojcu Świętemu za Jego słowa, za Jego bliskość, za Jego obecność, za przypomnienie o te wartości, które są fundamentalne dla tworzenia dzisiejszych społeczeństw. Prowadzący dziękują też za te pytania, które Ojciec Święty postawił w przemówieniu, zapytania o to, jaki świat dzisiaj tworzymy, co zasiewamy jako plon, przyszły plon dla kolejnych pokoleń. W imieniu wszystkich zebranych prowadzący deklarują też Ojcu Świętemu, że te rozważania, które Ojciec Święty skierował, także te inspiracje, o których mówili przedmówcy, którzy wystąpili tutaj dzisiaj w arenie, będą tymi inspiracjami, które będą teraz dojrzewały i wydawały owoce w hiszpańskim społeczeństwie. To spotkanie wydaje się takim spotkaniem być może nieco zamkniętym, hermetycznym, ale tak naprawdę utożsamiają się z nim bardzo liczne grupy społeczne w Hiszpanii. I w pewien sposób było ono takim spotkaniem, w którym społeczeństwo hiszpańskie chciało zadeklarować swoje pragnienie tworzenia nowej kultury, nowego świata, odpowiadającego na współczesne wyzwania w duchu wiary. A to spotkanie zakończy się utworem muzycznym, który wykona Rosalén, jedna z najpopularniejszych artystek współczesnej muzyki popularnej w Hiszpanii.

0: Piękny utwór, który mówił o poszukiwaniu najgłębszych treści sensu życia, o poszukiwaniu, na którego, którego odpowiedź znajdowała się we wnętrzu człowieka. Ojciec Święty pozdrawia teraz piosenkarkę Rosalen, która podchodzi do niego, aby osobiście podziękować mu za to spotkanie. Spotkanie, które jest wydarzeniem niezwykle ważnym dla społeczeństwa hiszpańskiego. Społeczeństwa, które z jednej strony jest naznaczone bardzo głębokimi przemianami gospodarczymi, ekonomicznymi, od strony prawnej, prawodawstwa hiszpańskiego. Wiele jest też wyzwań, bowiem przepisy obowiązujące w tym kraju niejednokrotnie nie są zgodne z nauczaniem społecznym Kościoła, chociażby w kwestii ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To także społeczeństwo, które mierzy się z ogromną falą migracji, ale też z rozwarstwieniem społeczeństwa, jeśli chodzi o przepaść między ubogimi a bogatymi. I dlatego ten wspólny głos świata sportu, świata sztuki i przedsiębiorców był niezwykle potrzebny przede wszystkim dla samego społeczeństwa hiszpańskiego, które pragnie wyrazić w pozytywny sposób swój sprzeciw wobec tych nierówności, wobec tych wyzwań, deklarując to, o czym mówili papiescy przedmówcy, o tworzeniu nowego porządku, nowych zasad współpracy, których chcą przestrzegać i według których chcą postępować. Po raz kolejny prowadzący dziękuję Ojcu Świętemu, proszę go o błogosławieństwo, którym zakończy się to dzisiejsze spotkanie.
1: El lema de esta visita, Madrid ha querido hoy alzar la mirada.
2: Y se ha hecho entre todos, aquí gente de diversa procedencia, lo decíamos al principio, más de 12.000 personas, cada una de una punta del país y quizá del mundo.
0: Prowadzący mówią o tym, że na arenie zebrało się dzisiaj 12 tysięcy osób, służby mówią o 15 tysiącach i nawiązując teraz do hasła papieskiej wizyty, podnieście wzrok, prowadzący proszą Ojca Świętego o wspólną modlitwę i o wspólne błogosławieństwo tych wszystkich, którzy są obecni w arenie, ale też tych wszystkich, którzy łączą się duchowo, którzy śledzą to spotkanie za pośrednictwem mediów.

Zatem wszyscy razem jesteśmy budowniczymi tej nowej wspólnoty. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Dziękuję i gratuluję wszystkim. Ten olbrzymi aplauz jest wyrazem wdzięczności za słowa Ojca Świętego, za Jego obecność, za to, że część swojej wizyty w Hiszpanii zdecydował się poświęcić właśnie na spotkanie z przedstawicielami świata sportu, świata nauki, przedsiębiorców, artystów. To spotkanie, które wyraża wspólne pragnienie wielu hiszpańskich środowisk zmęczonych sekularyzacją, zmęczonych nierównościami społecznymi. Pragnienie budowania nowego świata, nowej wspólnoty, o której przed chwilką powiedział Ojciec Święty. To pragnienie zostało wyrażone tutaj dzisiaj w tych przemówieniach, deklaracjach, świadectwach, które poprzedziły papieskie przemówienie. Ale wyraża się ono także na ulicach Madrytu już od wczoraj, bowiem te ulice są wypełnione setkami tysięcy osób, które czekają na Ojca Świętego na trasach Jego przejazdu, które uczestniczą w spotkaniach, w celebracjach z Ojcem Świętym. A przypomnijmy, tutaj na arenie jest to 15 tysięcy osób. 600 tysięcy młodych ludzi wczoraj wieczorem na czuwaniu modlitewnym w Madrycie. 1 200 000 wiernych dzisiaj na mszy świętej z procesją Bożego Ciała. Te liczby pokazują wielkie pragnienie Hiszpanii, pragnienie odrodzenia, pragnienie powrotu do wiary, pragnienie pogłębiania wiary przez tych, którzy są wierzący i w wierze katolickiej wychowani, ale to też ogromnie ważne przesłanie dla całej Europy i warto tutaj podkreślić, że Ojciec Święty przybywa do Europy, przybywa do Hiszpanii, przybywając także do Europy. Jego poprzednicy, Jan Paweł II, Benedykt XVI, stąd z Hiszpanii kierowali niezwykle mocne apele do Europy, przypominając jej o chrześcijańskiej tożsamości, o chrześcijańskim dziedzictwie, któremu musi zostać wierna i które powinna pielęgnować. I to samo przesłanie dzisiaj papież Leon XIV, dzisiaj i wczoraj powtarza tutaj w Madrycie, przypominając, że Hiszpania wniosła niezwykle bogaty wkład w chrześcijaństwo, w rozwój Kościoła. Wkład, który objawiał się przez wielkich ojców Kościoła, wielkich świętych, którzy właśnie z tych terenów się wywodzili. Wkład, który do dzisiaj jest pielęgnowany chociażby poprzez pobożność ludową wyrażającą się między innymi w celebracjach Wielkiego Tygodnia, w celebracjach wielu nabożeństw, które są wpisane, niektóre z nich nawet na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO jako fenomeny kultury i sztuki, a nie tylko wyraz wiary. To także zapał misyjny, który przed wiekami sprawiał, że to stąd z Hiszpanii misjonarze wyruszali, by ewangelizować, by nieść Chrystusa mieszkańcom innych kontynentów, a który to zapał do dziś jest podsycany, pielęgnowany ze sprawą wielu zgromadzeń, wielu misjonarzy diecezjalnych, którzy na świecie posługują. O tym wszystkim mówi Ojciec Święty, mówił i zapewne będzie też mówił w kolejnych dniach, bo papieska pielgrzymka, która rozpoczęła się wczoraj, potrwa aż do piątku, obejmując kolejno Madryt, w którym Ojciec Święty jest dzisiaj i będzie jeszcze jutro, a następnie Barcelonę oraz Wyspy Kanaryjskie. Zapraszamy Państwa do tego, aby śledzić to wszystko, co dzieje się podczas papieskiej pielgrzymki, aby towarzyszyć Ojcu Świętemu przede wszystkim modlitwą, ale też wczytywaniem się w Jego słowa, w Jego przesłanie. Te wszystkie treści mogą Państwo znaleźć przede wszystkim na stronie watykan.va, gdzie ukazują się tłumaczenia, pełne tłumaczenia papieskich tekstów, papieskich homilii, przemówień, ale także zapraszamy na stronę watykannews.va/pl, gdzie można znaleźć artykuły, wiadomości dotyczące tego wszystkiego, co tej pielgrzymce towarzyszy. Zapraszamy też do śledzenia kolejnych transmisji, do wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym, z Kościołem w Hiszpanii, z tymi wszystkimi, dla których ta papieska wizyta jest szczególnie ważna. A to nie tylko mieszkańcy Hiszpanii, ale my wszyscy Europejczycy i mieszkańcy wszystkich hiszpańskojęzycznych krajów, także poza Europą. Dziękując Państwu za wspólną obecność, za wspólne towarzyszenie Ojcu Świętemu, zapraszamy już na jutro na kolejne transmisje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W centrum Madrytu Leon XIV przewodniczył mszy świętej i procesji eucharystycznej. Na wspólną modlitwę z papieżem przybyło 1 200 000 osób. To wiara w Chrystusa obecnego w Eucharystii ukształtowała historię, kulturę i życie Hiszpanii. Powróćmy do Niego ze szczerą miłością, apelował w homilii Ojciec Święty. Krzysztof Brąk, aktualność z Watykanu. Leon XIV przewodniczył w Madrycie procesji Bożego Ciała. W Hiszpanii uroczystość ta została przeniesiona na niedzielę. Papież podkreślił, że jest to dzień szczególny, który przywraca nas do korzeni wiary. W obecności 1 200 000 wiernych Ojciec Święty zaapelował o powrót do Jezusa obecnego w Eucharystii, bo to On ukształtował Hiszpanię, a dziś na nowo może stać się światłem i źródłem, które nawodni wyschłe obszary serca. Podczas Eucharystii poprzedzającej procesję papież przypomniał, że uroczystość ta od wieków kształtuje pobożność, kulturę i życie hiszpańskiego narodu.
2: Nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę estetyczną. Chodzi tu o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przechodzi pośród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najciemniejsze.
1: Ojciec Święty podkreślił, że historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu. Jest to pamięć o drogach, którymi prowadzi nas Pan Bóg.
2: Chodzi o to, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca. Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim.
1: Leon XIV odwołał się również do świadectwa jednego z największych hiszpańskich mistyków, świętego Jana od Krzyża, który uwięziony właśnie w Eucharystii odkrył obecność Chrystusa, który gasi wszelkie pragnienie.
3: Volvamos a él.
2: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim, pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody. Strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.

0: Uroczystość Bożego Ciała była centralnym wydarzeniem drugiego dnia wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Na dziś zaplanowano jeszcze prywatną audiencję dla augustianów oraz wieczorne spotkanie ze światem kultury, sportu i ekonomii. Szczegółowe relacje znajdą Państwo na polskiej stronie Vatican News.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.